0: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sorry.

0: Nasi poranni prowadzący już nie śpią, a wy? My sobie słuchamy Dajdo w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i was gorąco witamy. Iwona Barańska, Piotr
1: Dzień
0: Jaworski,
1: dobry.
0: Piotr
1: Dzień
0: Jachin,
1: dobry,
0: fajnie. Dzień dobry. Florkiewicz. No pewnie, że fajnie. Poniedziałek i za kilka chwil punktualnie o 6 zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
2: 14 dzień września mamy dzisiaj i to jest poniedziałek, jest punktualnie 6. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
4: Przejścia graniczne z Ukrainą przełączone na tryb specjalny po ostatnich atakach Rosji tuż przy granicy z Polską. Sądny dzień dla Radosława Piesiewicza. Zbiera się dziś zarząd PKOL-u. Na 3 mecze, 3 wygrane. To polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Współpraca wojska, policji, straży granicznej i celników przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział premier Donald Tusk na odprawie ze służbami. Do narady doszło po rosyjskich atakach na zachodnie regiony Ukrainy. Część dronów uderzyła w cele tuż przy granicy z Polską. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy w tej sprawie z resortem finansów. Wczoraj w nocy w trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów, jak informowała strona ukraińska, uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską. Inny w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Polskie służby jednak nie potwierdziły ataku na pociąg pasażerski. Według ich informacji dron uderzył w pociąg towarowy, stojący na bocznicy, mówi premier Donald Tusk.
5: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
4: W sumie we wczorajszym ataku na Ukrainę Rosja użyła około 700 dronów i kilkudziesięciu rakiet. To będzie sądny dzień dla Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL-u ma zarzuty karne w związku z aferą Zonda Krypto i jest w tymczasowym areszcie, a dziś zbiera się zarząd komitetu, żeby zdecydować, co z tym fantem zrobić. Prawdopodobnie jeden z 8 wiceprezesów zastąpi aresztowanego Piesiewicza. Kolejne pewne zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. 3-0 pokonali w Sofii Macedonię Północną. Wcześniej pokonali Portugalię i Izrael. Zostali tym samym liderami grupy B z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta. Dziś siatkarze mają wolne, jutro zagrają z Ukrainą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Trwa obowiązkowy przegląd techniczny drogi ekspresowej S3 na odcinku pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Jutro będzie zamknięty dla ruchu od godziny 8 do 15. W tym czasie specjaliści szczegółowo skontrolują tunele. Na czas zamknięcia trasy zostanie wyznaczony objazd. Informacje będą wyświetlane na tablicach.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Mgła może pojawiać się miejscami, chmury w przewadze, będzie deszcz, mają być też przynajmniej krótkie przebłyski słońca. Temperatura z obecnych okolicy 14-15 stopni wzrośnie do maksymalnie 17. Tyle mają pokazać jeleniogórskie termometry między 16 a 18. Ładniej ma być jutro, słońce wyjdzie na pierwszy plan, temperatura podskoczy do 22 stopni, nie będzie deszczu, nawet chmur niewiele się pojawi.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej sprawdzimy, czy jeszcze jest Malbork, czy już po Malborku.
3: Oj, zapytamy też w poniedziałek o poranku Quo Vadis. Quo Vadis, człowieku poranny, do łazienki, czy już do roboty. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W poniedziałek, 4 minuty po szóstej, kłaniamy się i gramy Rickiego Martina.

0: Will I Know. 12 krokiem zaczynamy ten nowy dzień z Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Dzień dobry, mówimy wam właśnie w dzień przymusowy, czyli poniedziałek, 14 dzień września, 38 tydzień roku i o tej porze wczesnej o 6.11 zaglądamy do kalendarza.
1: 717 lat temu Malbork został stolicą zakonu krzyżackiego.
2: Zakonu, który ku naszemu zdziwieniu istnieje do dzisiaj.
0: Co robisz? W krzyżakach robię.
1: Z kolei 25 lat temu odbyła się premiera filmu Quo Vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym.
3: O. I z tego powodu, na przekór wszystkiemu, pytamy dzisiaj o poranku, jak robić, żeby się nie narobić i żeby się za szybko nie wypalić. 22, 4, 4 i 3, 0. Apel poranny poniedziałkowy. Zaczynamy, czekamy na głosy tych, którzy już stanęli na nogi, szeroko otworzyli oczy i język giętki potrafi powiedzieć to, co pomyśli głowa, nie to, co właśnie prowadzący. 12 po 6. Jeżeli Emma Banton, o właśnie, no.

0: 80., żeby zrobić teledysk do tego przeboju Jacksona, trzeba było wydać miliony dolarów. Dzisiaj robi się takie rzeczy w telefonie przy użyciu AI. Sięgasz do kieszeni i no po prostu działasz. Dzień dobry w poniedziałek.
1: Dzień dobry wszystkim, tu Radio Złote Przeboje. Kłaniamy się nisko, jest 19 minut po godzinie 6. Płynie w nas gorąca krew. No jeszcze po weekendzie do popołudnia trochę ostygnie, ale póki co to skorzystamy i zagramy tę piosenkę Bajmu dla was. Bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dalmayer Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ten głos, głos Tiny Turner budzi nas w poniedziałkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:30 na zegarach, a my sprawdzamy, czy i wy jesteście obudzeni. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: O. Kaszka i jajeczko, pozdrawiam.
2: Jak słyszymy, cała para poniedziałkowego poranka idzie w gwizdek.
3: No w sumie normalka, normalka, ale kochanie, jeszcze kilka dni znów będziemy gwizdać na wszystko. Razem przetrwamy do tego piątku, do kolejnego weekendu. Spoko, spoko. 2244430 to jest numer dla spóźnionych na apel poranny. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a to jest... No trzeba trochę pomarudzić, no to razem z nimi cienko pośpiewamy. Tragedia normalnie. Bee Gees.

0: Wouldn't it be good? Piosenka, w której artysta pyta, czyż nie mogło być pięknie i przyjemnie? Mogłoby być, odpowiada radio Złote Przeboje na dzień dobry, gdyby nie to, że mamy poniedziałek. Ale stajemy na uszach, na rzęsach, robimy co możemy, żeby było fajniej. Właśnie takimi kawałkami jednak taki cień uśmiechu wzbudzamy. Dobry i to na początek za 21 minut, 7.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek wam mówimy za chwilę coś dla tych, którzy już nie śpią, tylko wykuwają sukces najjaśniejszej Rzeczypospolitej. We build this city, zagramy Starship, a wcześniej sprawdzimy, jak ominąć poranne korki.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F. Różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Reklama.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Od dziś zmienia się rozkład jazdy linii numer 1, tak zwanej linii szkolnej w Szklarskiej Porębie. Zmiana umożliwi uczniom szkół podstawowych numer 1 oraz 5 dojazd na drugą godzinę lekcyjną. Lepiej zapoznać się z nowym rozkładem jazdy przed planowaną podróżą. Jest dostępny na stronie www.miastoszklarskaporemba.pl.
10: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
9: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, mamy poniedziałek w kalendarzu i na początek właśnie tego pracowitego tygodnia chcemy się zastanowić wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić, gdyż dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym.
2: No przede wszystkim trzeba pracować tak jak poranni prowadzący, czyli 4 godziny dziennie.
3: Teoretycznie.
1: Mówić tego w głośności.
4: No właśnie.
5: Może jeszcze tak na przykład. No. Zrób 20% rzeczy, które dają 80% efektów, a pozostałe 80% zadań po prostu przełóż na jutro. Jutro zrób to samo. No i tak powtarzaj w nieskończoność.
4: Genialne.
5: No
4: możecie też zastosować technikę udawania zapracowanego, czyli tak, trzymaj na monitorze otwarty arkusz Excela i od czasu do czasu bardzo szybko przejdź korytarzem. A wy? Jakie macie sposoby, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić? 22 44 30 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. No nie uwierzycie, telefon już dzwoni.
6: Co trzeba robić, żeby się nie narobić? No. Trzeba zachować swoją pracę i na przykład do 4 rano trzeba wsiąść samochód i jechać na budowę jako BHP-owiec.
1: No, powodzenia, miłego dnia życzymy, czekamy na więcej. Jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić? Za najkreatywniejsze odpowiedzi obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 44 30
0: Mamy temat.

0: największym przebojem Reni Jusis. Zaczynamy ten nowy dzień, nowy tydzień w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za niespełna 5 minut 7, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Po ostatnim ataku Rosji na zachodnią Ukrainę polski premier ostrzega, Rosja może być coraz bardziej agresywna, także wobec Polski. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Od 30 lat!
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy godzinę 7.14 września w poniedziałek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Premier ostrzega, Rosja może nasilić ataki. Na celowniku Kremla może znaleźć się Polska. Za mało ruchu, za dużo siedzenia. Fizjoterapeuci ostrzegają przed wadami postawy u dzieci. Winnice, degustacje i tłumy gości. Zielona Góra świętowała winobranie. Premier ostrzega przed eskalacją wrogich działań ze strony Rosji. Mówił o tym w czasie narady z szefami służb po wczorajszym ataku na zachodnią Ukrainę. To mają być tygodnie i miesiące, w których Rosja będzie z większą aktywnością atakować cele w Ukrainie, ale niewykluczone, że na celowniku Kremla znajdzie się i terytorium Polski, mówił Donald Tusk.
6: Ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych.
5: To właśnie jeden z takich dronów uderzył tuż obok przejścia w Dorohusku. Do granicy na Bugu jest stamtąd około 800 metrów. W słowackich Tatrach zginął polski turysta. 36-latek spadł z kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Fizjoterapeuci biją na alarm. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej dotyczą kręgosłupa. Głównym powodem wad postawy u dzieci jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
7: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
5: Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch, ale też to, by dzieci, gdy uczą się w domu, siedziały w prawidłowej pozycji. Tu ważne jest m.in. odpowiednie krzesło z regulacją wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia. 9 dni, setki wystawców i tysiące gości. Zielona Góra pożegnała winobranie. Tradycja wrześniowego zbierania owoców i degustacji trunków ma w Zielonej Górze setki lat.
8: Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
9: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie, wyśmienite.
10: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
9: Zdanie, polskie wina naprawdę tutaj jest. Właśnie smakosz win i ocenił dobrze.
5: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic, a festiwal winobrania to coroczna tradycja.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Sport w 30 sekund.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. Od zwycięstwa do zwycięstwa, nie tracąc nawet seta, kroczą polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną. Poniedziałek będzie dniem przerwy, a potem czekają ich najtrudniejsze pojedynki w grupie.

0: Hurkacza Amerykanina Bena Sheltona w 4 setach. Dla Niemca to drugi po French Open tytuł wielkoszlemowy w karierze.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl

0: Złote przeboje w drodze.
1: Do 24 października pozostanie zamknięta ulica Batalionów Chłopskich w Szklarskiej Porębie. Powodem budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty będą prowadzone etapami w kierunku skrzyżowania z ulicą Sudecką. Utrudnienia też na Karłowicza w Jeleniej Górze w przebudowie odcinek od ronda przy ulicy Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Różyckiego.
0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: 17 stopni to najwyższa temperatura spodziewana w Jeleniej Górze dzisiaj. Może pojawiać się mgła miejscami, będzie także deszcz, chmury w przewadze, ale za nich ma od czasu do czasu wychodzić słońce. Jutro do 22 stopni, niebo wypogodzi się, słońce porozpieszcza nas swoim widokiem, nie będzie padać, słońce pojawi się także w środę. Temperatura podskoczy do 23 stopni, deszcz bliżej wieczoru.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Dzień dobry. Po 7 wyjaśnimy wam, jak to się dzieje, że komary zawsze nas namierzają.
3: Po 7 sprawdzimy też, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić, bo dzisiaj dzień walki z wypaleniem zawodowym. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. W poniedziałek gra Mister Zup. 5 po 7.

0: Najbardziej śmiercionośne zwierzęta na świecie wystąpią teraz u nas. Za takie, słuchajcie, uznano komary. Sezon, co prawda, na komary się kończy powoli, no, ale i tak mamy ciekawą wiadomość. Posłuchajcie.
1: W poszukiwaniu ludzi komary są po prostu mistrzami. No. Okazało się, że namierzają nas także w podczerwieni.
0: Ojej.
1: Jakby mało było, namierzają też na dwutlenek węgla, pot i na tak zwane, na tak zwaną siłę wzrokową.
2: Wzrokową. No za chwilę się okaże, że jeden komar, kochani, ma lepsze wyposażenie niż cała nasza marynarka wojenna. A ponieważ bierzemy się z poniedziałkiem za bary, to Bary zaśpiewa teraz w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Bary Manilow i jego Copacabana. 12 minut po 7:00.

0: No nie uwierzycie, ale ten utwór początkowo miał być taką powolną, minimalistyczną balladą. Na szczęście panowie otrzeźwieli w studiu i nagrali fajny, energetyczny kawałek, którym możemy was budzić. I tutaj musimy powtórzyć jedno z ulubionych poniedziałkowych zdań prezenterów radiowych. Jak ja się cieszę, że lecą depesze. 20 minut po siódmej, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Jeśli poniedziałek miałby być jakimś tytułem filmu, to pasuje nam Killer, zgodzicie się. I dlatego Killera, tego Jurka Killera, elektryczny gitar, zagramy wam za chwilę na pobudkę w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
2: Autopromocja.
3: W drodze. W domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.

0: schować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materialnie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Ofertę dostałem właśnie na maila i tak szczerze mówiąc, to nie wiem, co z nią zrobić. Możemy to jakoś przegadać, przepraszam was bardzo.
1: Jest ciekawie, dawaj.
0: No słuchajcie, to ona brzmi tak. Zapraszamy do Ciechocinka, jesień z zabiegami. Nie wiem, co was tak śmieszy. Wypocznij w leczniczym klimacie, pozdrawiamy sanatorium uzdrowiskowe. I co ja powinienem z tym, czy ja powinienem w ogóle czuć się staro teraz?
1: No raczej tak. Dziękuję.
0: Ale no co ja mam z tym zrobić, jak myślicie?
2: Po prostu sprawdzić ceny.
1: To.
2: Poniedziałkowy poranek budzimy teraz dobrą lumbagą, znaczy labambą, najlepszą, jaką można znaleźć o tej wczesnej porze. Sami posłuchajcie. Los Lobos w Radiu Złote Przeboje.

0: Marek Kościekiewicz podsyłał Arturowi Gadowskiemu fragmenty tekstu, które pisał jadąc samochodem, a ten po kawałku nagrywał. No i proszę, jaki piękny kawałek powstał. Szczęśliwego Nowego Jorku, a także szczęśliwej Warszawy, Poznania, Wrocławia, Szczecina. No bo przecież nie Władka, ani Mielna, tam jesteśmy szczęśliwi z natury. Za 21 minut będzie 8.
1: Dzień dobry, w poniedziałek o poranku wam mówimy. Jeśli jeszcze wam głupoty weekendowe w głowie, to za chwilę dwa taneczne numery u nas. Sandra, Enli zagrają już za moment, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają polskie drogi o tej porze.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Do końca września ma być zamknięta droga wojewódzka 297 z Pasiecznika do Lwówka Śląskiego. Chodzi o odcinek od Golejowa do Wojciechowa. Powodem prace polegające na wykonywaniu przepustów drogowych, konstrukcji i nawierzchni drogi. Są wyznaczone objazdy. Swoje trzy grosze dorzuci pogoda. Chwilami będzie deszczowo.
17: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ znaleźliśmy dzisiaj w kalendarzu Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym, no to z okazji poniedziałku pytamy Państwa, słuchaczy kochanych, jak robić, żeby się nie narobić i no i nie wypalić. 22, 4, 4 i 3, 0. Śmiało, proszę.
2: Żeby się nie narobić, to trzeba z serduszkiem wykonywać swoją pracę. Wszystkie zadania, jakie są w karcie czynności, polubić swoją pracę. Jeśli się polubi, to co się robi, to się człowiek nie narobi.
3: Nie ma złotego środka, trzeba pozytywnie podejść do pracy, albo po prostu wybrać dobry zawód, płatny.
4: Mam taki pomysł, mianowicie wychodzimy dzisiaj z pracy po 5 godzinach, a nie po 8. Gdy szef zacznie się burzyć, odpowiadamy prosto. Podpisywaliśmy umowę na 8 000 zł brutto, 5 000 netto. W związku z tym tamte 8 godzin to było brutto, a 5 godzin to jest praca netto. Dziękuję.
1: Genialne, genialne. Dziękuję. Zapisujemy, zapamiętujemy. A wy jakie macie sposoby, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić przede wszystkim? 22, 4, 4 i 3, 0. Telefon i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najbardziej pomysłowe odpowiedzi obiecujemy złotą kawę porannego programu z waszymi zapracowanymi prowadzącymi na pudełku. Jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić? 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Jeśli właśnie obudziliście się i czujecie, że to jest dobry dzień, żeby swoim autem zatrzymać się na torach między szlabanami, to lepiej zostawcie auto w domu, w ogóle lepiej zostańcie w domu, a my sprawdzamy pozostałe ważne wiadomości, także te dla kierowców.
1: Portfele kierowców znowu dostaną po kieszeni i tym razem nie mówię o cenach paliw. Mhm. Przejazd autostradą A2 podrożał kolejny raz, ale tym razem jest reakcja rządu i więcej szczegółów w najbliższych wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
2: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
3: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują.

0: Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: 14 września mamy w kalendarzu i to jest poniedziałek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Kreml tłumaczy wczorajszy nocny atak na zachodzie Ukrainy. Znowu podwyżka za przejazd autostradą A2. Rząd mówi dość. Polscy siatkarze kompletują zwycięstwa na Euro. 3 mecze i 0 straconych setów. Kreml tłumaczy się z wczorajszego nocnego ataku na zachodzie Ukrainy. Celem była infrastruktura kolejowa wykorzystywana do transportu sprzętu wojskowego z Europy, poinformował resort obrony Rosji. Wczoraj nad ranem, jak podała strona ukraińska, rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Premier Donald Tusk nie potwierdził informacji, że celem był pociąg pasażerski.
3: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy.
2: Szef rządu wieczorem wziął udział w specjalnej odprawie z szefami służb.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Kolejny raz poszły w górę opłaty na autostradzie A2. Przejazd 50-kilometrowym odcinkiem kosztuje teraz 41 zł, czyli o złotówkę więcej.
5: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
6: Jest drogo. Tym bardziej paliwo, bo 9 prawie złotych, katastrofa. Ceny jak we Francji.
2: Pokonanie całej trasy między Nowym Tomyślem a Koninem kosztuje 123 zł. Podwyżkom sprzeciwia się rząd. Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Z kolei kierowcy jadący autostradą A1 w województwie łódzkim w stronę Gdańska muszą się od dziś liczyć z utrudnieniami między węzłami Piątek i Kutno. Drogowcy muszą tam wymienić tak zwaną dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Dziś wchodzą z pracami na lewy pas. Utrudnienia mogą potrwać do piątku. 3 mecze, 3 zwycięstwa bez straconego seta. To dotychczasowy bilans naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią oraz Izraelem biało-czerwoni pokonali wczoraj Macedonię Północną. To tak naprawdę dopiero preludium do poważnego grania. Dlatego formę biało-czerwonych trudno na razie oceniać, mówi rozgrywający naszej kadry Jan Firlej.
7: Może trochę niemrawy ten początek z naszej strony, ale z biegiem czasu się rozkręciliśmy i myślę, że to wyglądało dobrze. No myślę, że też nie ma co tego meczu rozkładać jakoś bardzo na czynniki pierwsze. Skupialiśmy się na swojej grze, na tym, co my chcemy robić i myślę, że to było też widać z biegiem meczu.
2: Na horyzoncie pierwszy wymagający rywal. Jutro gramy z Ukrainą.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
2: Trwa ostatnia część przebudowy ulicy Karłowicza na Jeleniogórskim Zabobrzu. Remont obejmuje odcinek od ronda przy ulicy Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Różyckiego. Kierowcy i piesi powinni zwracać uwagę na tymczasową organizację ruchu. Wartość prac przekracza 3 600 000 zł. Finał zaplanowano na połowę stycznia przyszłego roku.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Różnie ma być dzisiaj. Niebo będzie się chmurzyło. Zdaniem synoptyków nie ominie nas deszcz. Mają być też przejaśnienia, przyjemne momenty ze słońcem, głównie w godzinach popołudniowych. Wiatr nie powinien nam przeszkadzać, lekko powieje. Obecna jakość powietrza jest bardzo dobra w Jeleniej Górze. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta ma sięgać 17-18 stopni w najcieplejszych godzinach poniedziałku. Wypadną między 16 a 18.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 8 zakopiemy ten poniedziałek, czyli wystąpią u nas najlepsi grabarze na świecie.
3: Wow,
2: po 8 też komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w nagrodę za udział w dyskusji porannej na wysokim poziomie. 4 minuty po godzinie 8 w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zaśpiewa Gloria Gaynor.

0: Orkiestrze Aniołów śpiewał duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Coś a propos, będzie obiecani najlepsi grabarze na świecie wystąpią teraz u nas w porannym programie, gdyż ci grabarze niedawno się jakoś tak grupowo zjechali na Węgry.
1: Węgrzy regularnie organizują międzynarodowe zawody grabarzy w celu podniesienia prestiżu tego zawodu. No. W rywalizacji liczy się czas i precyzja, no i w tym roku wygrali przedstawiciele gospodarzy. Elegancki dół wykopali w godzinę i 21 minut.
2: Wow, no doceniamy profesjonalizm, doceniamy szybkość działania, ale to była jednak dołująca wiadomość.
0: No, niestety.
2: Pozostaniemy w filozoficznym klimacie poniedziałkowym w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Mysłowic z pytaniem mieć czy być.

0: Like Chopin w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. W najnowszej reklamie Polski obok Lewandowskiego, Ani Rubik, Lecha Wałęsy występuje właśnie Fryderyk Chopin, ale fryzurę to ma taką, trzeba przyznać, trochę jak wasi poranni prowadzący, którzy budzą się w środku nocy o czwartej. To leciutko taka przygłaskana. 17:30. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a gdybyśmy chcieli zrobić reklamę dla całego świata, to śmiało mogłaby w niej wystąpić niejaka Jennifer Lopez. Cały świat się nią zachwyca, od kiedy pamiętamy. Zagramy ją za chwilę. Waiting for tonight. Ten kawałek będzie wam towarzyszył w poniedziałek. Jest 17:30. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień walki z wypaleniem zawodowym, to właśnie z okazji też poniedziałku pytaliśmy przez cały poranek, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić, i czas na podsumowanie.
2: Po prostu sobie zrobić dodatkowy dzień wolny, na przykład czytelniczy, żeby przeczytać wszystkie zaległe książki, które się ma.
3: Żeby się nie narobić, to najlepiej nic nie robić.
4: Co masz zrobić dziś lub pojutrze? Będą dwa dni wolnego.
5: Jak zrobić, żeby się narobić? No według mnie to jest rozwiązanie jedno, trzeba zostać w polityce.
6: Mam taki pomysł, mianowicie wychodzimy dzisiaj z pracy po 5 godzinach, a nie po 8. Kiedy szef zacznie się burzyć, odpowiadamy prosto. Podpisywaliśmy umowę na 8 000 zł brutto, 5 000 netto. W związku z tym tamte 8 godzin to było brutto, a 5 godzin to jest praca netto. Dziękuję.
1: I my dziękujemy. Dziękujemy. Cudowne. To było złotą kawę porannego programu z waszymi zapracowanymi prowadzącymi na pudełku za ten ostatni telefon. Wysyłamy, netto wysyłamy, to brutto to sobie odsypiemy oczywiście. Tak, tak. Za wszystkie głosy dziękujemy, a jutro, kochani, odpowiemy na internetowy trend.
7: Tak, bo wszyscy się ostatnio przerabiają na lata 80. No a my rzucimy wam o poranku wyzwanie: udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w latach 80.

0: Nie do wiary. 27 lat temu kręcono klip do tego przeboju Prawy do lewego Kai Bregowicza, a kręcono ten klip na pokładzie statku pasażerskiego. To było takie małe nawiązanie do słynnego filmu Rejs. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Tak was właśnie budzimy, tak was witamy w poniedziałkowy poranek za 29.
1: Poniedziałek, no, sprowadza na ziemię, ale na przekór wszystkiemu. Bujanie w obłokach perfektu. Zagramy już za kilka chwil. No a wcześniej sprawdzimy, jak się mają poniedziałkowe korki o tej porze.
2: Autopromocja. Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki, kasety, walkmany i

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Miau!
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
13: Zmieniła się organizacja ruchu na remontowanym odcinku ulicy Wolności w Jeleniej Górze. Samochody jadą teraz w obu kierunkach po jezdni, która normalnie prowadzi z centrum miasta do Cieplic. Przebudowa jest częścią trzeciego etapu inwestycji na ulicy Wolności, obejmującego odcinek od Lidla do skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną. Finał prac w pierwszej połowie listopada.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Szok, szok normalnie z tymi cenami benzyny. Dzisiaj, słuchajcie, 95 na stacji koło mojego domu po 7,99.
1: Co to, czyli co?
2: Czyli, no. Słuchajcie, czyli niebawem fantazje o rycerzu, który przebywa na koniu, mogą się spełnić.
1: Mogą, ale mamy jeszcze jedną, słuchajcie, taką radę. Jeśli masz w aucie właśnie wskazówkę paliwa na zerze, to jak się przechyli mocno głowę w lewo i się spojrzy spod kąta, to się może okazać, że jeszcze nie jest pusto w baku. Spróbujcie. Wolną chwilę. A teraz fajny przebój do słuchania w samochodzie, nawet jeżeli się jest na postoju. Lil Rhymes, gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 8 minut zostało do 9:00.

0: powiedzenie o porywaniu się z motyką na słońce, a anglojęzyczni mówią can't fight the moonlight, czyli coś o porywaniu się na księżyc, tak? Lynn Rimes, Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz zmieniamy temat. Zaglądamy do naszego profesjonalnego, rozbudowanego i jakże wiarygodnego studia Meteo i mamy fachową prognozę, czyli na dwoje babka wróżyła.
1: Tak. Jesień już puka do drzwi, prawda? No, ale przynosi pogodową loterię, bo najbliższe dni będą zmienne, a długoterminowe prognozy też mają dla nas niespodzianki.
2: Jaką?
1: Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00. Polecam.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: 8200
12: 8600.
13: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
14: Potrzebujemy towaru
15: i pieniędzy.
13: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Mamy godzinę 9, 14 września w poniedziałek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych po rosyjskim ataku tuż przy Dorohusku. Titanic zacumował w Katowicach. Dotarła tu

0: Właśnie światowa wystawa. Koniec lata coraz bliżej. Synoptycy zapowiadają jesienną huśtawkę. Służby mają wzmocnić ochronę przejść granicznych w związku z rosyjskim uderzeniem w Ukrainę. Tuż przy granicy w Dorohusku premier zapowiedział maksymalne usprawnienie ruchu na granicy tak, żeby nie tworzyły się długie kolejki pojazdów przewożących paliwo i które mogą być celem ataku. Komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan mówi, że obecnie nie ma zakłóceń na granicy z Ukrainą.
1: Aktualnie sytuacja na przejściach granicznych jest opanowana, ruch odbywa się normalnie, nie stwierdzamy na ten moment żadnych zagrożeń.
0: W sprawie współpracy służb i Straży Granicznej planowane jest dziś spotkanie z Ministerstwem Finansów. Szokujące słowa prezydenta USA. Donald Trump mówi, że Ukraina musi przestać atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy i Ukraińcy szkodzą światu. Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór oleju napędowego na rynku. To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Trump powtarza też, że jego zdaniem wojna z Iranem skończy się jeszcze w tym roku i doprowadzi do gwałtownego obniżenia cen ropy.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Ponad 200 przedmiotów wydobytych z Titanica można zobaczyć na własne oczy w Katowicach. Dotarła tu właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
3: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku, na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
0: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na Titaniku. Powoli zbliżamy się do jesieni. W najbliższych dniach czeka nas typowa dla tego czasu w roku zmienna pogoda, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura maksymalna dość wyrównana, od 17 do 20 stopni.
0: Z długoterminowych prognoz wynika, że w październiku temperatura powietrza utrzyma się w średniej normie. Później czeka nas mocno deszczowy listopad.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Błażej Kulesza, zapraszam. Podziałem punktów zakończył się ligowy klasyk. Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. Piłkarze z Łazienkowskiej pozostają niepokonaną drużyną w lidze, ale nie wykorzystali szansy, by w tabeli Ekstraklasy objąć prowadzenie. Dziś dokończenie 8. kolejki spotkań. PKOL po południu zadecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje komitetem do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. W Centrum Olimpijskim w Warszawie zbiera się zarząd, który ma podjąć ostateczną decyzję po tym, jak prezes Radosław Piesiewicz trafił do tymczasowego aresztu.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
0: Sporo chmur dzisiaj, miejscami może popadać. A na termometrach od 18 stopni w Szczecinie, 19 w Poznaniu i Krakowie, 20 w Warszawie, do 21 w Zielonej Górze. Jutro mniej chmur i odrobinę cieplej.
2: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM.
6: Jak powiedział ktoś mądry, nie wiemy, nie pamiętamy kto, może to był Konfucjusz, może Donald Trump. Poniedziałek to jest okropny sposób na spędzenie 1/7 swojego życia. I dlatego jesteśmy my.
7: Złotymi przebojami przeganiamy czarne chmury i ponure myśli, naprawiamy tą 1/7 naszego słodkiego, miłego życia. To bo kto jak nie my? 4 po 9, teraz będzie kawałek, który kojarzy się z plażą i wakacjami. Heat Hunter and the Pleasure Company.

0: Gaga, zespół Ultravox w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. A czy pamiętacie legendarny duet Simon and Garfunkel? Wspominamy duet tak, z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że Art Garfunkel, czyli jedna druga tego duetu, przyznał w najnowszym wywiadzie, że rozważa wyprowadzkę ze Stanów Zjednoczonych. Pan Garfunkel ma 84 lata i twierdzi, że takiej popeliny jak za Trumpa to w swoim kraju za życia nie pamięta.
1: Popelina, ładne słowo. No a drugi powód, że mówimy o Simonie i Garfunkelu, jest taki, że chcemy wam ich przypomnieć w naszym cyklu Przeboje spod lady. Tak. Takie wiecie, takie wow. No i teraz uwaga. Święta Cecylia to jest patronka muzyków i instrumentów i gdy Cecilia jest przy artyście, to miłość i muzyka płyną gładko. Cecylia ewidentnie była na nocnej imprezie, na której panowie z przyjaciółmi nagrali ten utwór dla zabawy na radiomagnetofon, a zacznie się od trzech gości walących w futerały od gitary. No to proszę państwa, Simon i Garfunkel i Cecilia.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Przeboje na dzień dobry wystąpił Sir Elton John, który ma w posiadaniu cztery duże kolekcje. Kolekcje dzieł sztuki, kolekcje samochodów, kolekcje okularów przeciwsłonecznych, a także kolekcje przebojów, a wśród nich Something About The Way You Look Tonight. Cudowny, cudowny przebój z drugiej połowy lat 90.
1: Czyli z jednej z naszych ulubionych dekad w muzyce. Jeśli wy też lubicie lata 80 i 90, tak jak my, no to możemy się poczuć jak w rodzinie. Proszę Państwa, cudownie na zdjęciach będziemy wyglądali. No i a propos lat 80. pod koniec tychże zespół Viacom Dios nagrał ten przebój What's a Woman. Jak to się mówi w branży, Dani Klein na wokalu, no cudownie, no to rozpędzamy poniedziałek, ale tak bez przesady. Niech on tak sobie płynie, a my razem z nim.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: cudowne sunshine reggae, czyli słoneczne reggae. Tu chcieliśmy jako ludzie doświadczeni życiowo powiedzieć, że plażowanie w pewnym wieku śmiało może zastąpić grzybobranie. To tak uprzedzając jesienne wydarzenia i dziękujemy, ściskamy do jutra.
1: Dziękujemy, a ściskają was wasi poranni prowadzący. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, dziękuję. Tomek Florkiewicz, dziękujemy. Przy mikrofonie teraz zasiądzie ona, Gosia Kościelia.
2: Również wyściskana. Dzień dobry. No to teraz przywitam się z wami z przyjemnością i z tym pięknym poniedziałkowym jesiennym przedpołudniem wielkim przebojem Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętu kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
12: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
13: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje już prawie 10:00.
1: Wiadomości z Jeleniej Góry.
14: Urszula Miszczak. Trwa ustalanie przyczyny pożaru hotelu Chojnik w Zachełmiu w gminie Podgórzyn. Ogień pojawił się w nocy z soboty na niedzielę. Z budynku ewakuowano 43 osoby, w tym 38 gości. Aby dotrzeć do ognia i go ugasić, strażacy musieli zerwać część dachu. Skalę zniszczeń widać na zdjęciach z drona na portalu jelon.com. Śródmieście, Cieplice, Sobieszów. 3 lata po starcie gminnego programu rewitalizacji władze Jeleniej Góry pytają mieszkańców, co się w tych dzielnicach realnie zmieniło. Ankieta jest anonimowa, można ją wypełnić na stronie ankiety jeleniagura.pl. Ponad 2 300 000 osób odwiedziło w te wakacje Dolny Śląsk. Tak wynika ze wstępnych szacunków, około 20%.

0: 80% turystów to goście z zagranicy, m.in. Włosi, mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
1: Włosi mocno odczuwają ocieplenie klimatu i w szczycie sezonu poszukiwanie chłodu na wakacjach jest faktem. Nasze góry czy city breaki we Wrocławiu są wśród Włochów coraz bardziej popularne.
0: Za godzinę powiemy o wyjątkowym wydarzeniu Bezpieczny Senior za kierownicą.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
0: Chmury w przewadze, będzie padać, deszcz może pojawiać się w Jeleniej Górze tak mniej więcej do około godziny 12-13. Oprócz tego mają być rozpogodzenia i słońce przeważnie w drugiej połowie dnia. Temperatura dzisiaj do maksymalnie 17-18 stopni, wiatr słaby. Teraz spójrzmy na jutrzejsze pogodowe mapy. Na nich przewaga słońca, niewiele chmur, nie będzie z nich padać. Deszcz ma powrócić w środę wieczorem. Takie są prognozy.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
3: To może po prostu będziemy sobie teraz zdawać sprawę z tego, jak to jest w życiu tylko czarne i białe według niektórych, a na pewno według zespołu Kombi z roku 1985, czyli Black and White. Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

że mamy poniedziałek i do tego dzień walki z wypaleniem zawodowym. Mamy jakiś to temat, któryż to poruszali już nasi porankowicze Radia Złote Przeboje. Dlatego może dla kontrastu porozmawiajmy sobie dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając o tej jednej rzeczy, która jest najprzyjemniejsza w waszej pracy. Co was do niej ciągnie? Bardzo jestem ciekawa, bo pole do popisu jest duże. U mnie ta jedna rzecz, tak się nad tym zastanawiałam, dla której chce mi się wstawać do pracy codziennie, to jest muzyka. No bo ja jestem nią codziennie w pracy otoczona, jestem nią otulona. Muzyka lat 80. i 90. To bym wymieniła. A wy? 2244430 za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością płócienną torbę Radia Złote Przeboje, którą tutaj uwielbiamy i nosimy. 2244430. Ta jedna rzecz, która jest najprzyjemniejsza w waszej pracy. I jeszcze adres, jakby ktoś wolał napisać. Robota@złoteprzeboje.pl.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

Voyage, voyage, czyli po japońsku tabi, tabi. Dlaczego po japońsku? O tym za chwilkę. Desireless to francuska piosenkarka i projektantka mody, która w latach 70. była związana właśnie z branżą mody, a wraz z nadejściem lat 80. spróbowała sił w muzyce. No i w 89. wydała debiutancki album François, który promowała niezwykle przełomowa dla francuskiej muzyki piosenka, którą tak dobrze znamy. Voyage, voyage. Sukces tego utworu był absolutnie niespodziewany, bo rzadko kiedy się zdarza, żeby piosenki, które wtedy, szczególnie w latach 80., nie były w języku angielskim, osiągały globalny sukces. I ten hit 89 roku, a później też lat 90. osiągał absolutnie szczytowe pozycje na listach przebojów w wielu krajach w Europie. Więc Voyage, Voyage było swego rodzaju fenomenem. Potem w 2007 roku Kate Ryan nagrała własną wersję utworu, belgijska wokalistka, a 10 lat wcześniej powstała nawet japońska wersja. Można sobie posłuchać, jak to brzmi. W sumie brzmi dokładnie tak samo, tyle tylko, że zamiast Voyage, Voyage jest Tabi, Tabi i reszta tekstu też jest po japońsku. Ale teraz oczywiście klasyk i wersja oryginalna w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
11: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Trawisto.
14: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i Trawisto. Aflofarm.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
20: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.

0: Sobota nie zając.
1: Pamiętajmy o tym również, a może przede wszystkim w poniedziałki. Ja wiem, że jest poniedziałek, ja wiem, że dzisiaj jest u większości z nas za oknem raczej szarawo z przyjaśnieniami, ale dzisiaj mówicie o rzeczy, która jest w waszej pracy najprzyjemniejsza.
2: Taka najprzyjemniejsza rzecz w mojej pracy to jest, kiedy ktoś na przykład mówi do mnie, mogłabyś to szybko załatwić, a ja mogę odpowiedzieć, już załatwione.
3: Z pracy to jedynie lubię 10 przelew na moje konto. A dlatego chodzę do tej pracy, no bo muszę. Ale przyjemności z pracy to jest tylko słuchanie Radia Złote Przeboje, wasze konkursy i to, co jest najprzyjemniejsze. Bycie razem z wami.
1: No to się akurat zgadzam. Dziękuję. Łączy nas muzyka. Słuchamy w naszej pracy, w każdej, w której teraz jesteście, tej samej muzyki. A co jest najprzyjemniejsze w waszej pracy? Dzisiaj sobie o tym rozmawiamy, żeby sobie z tego zdać sprawę. Do 12 nieśpiesznie gawędzimy, a potem oddam za najciekawszą odpowiedź torbę Radia Złote Przeboje płócienną. Co jest najprzyjemniejsze dla was w waszej pracy? 224430 albo robota@złoteprzeboje.pl. Można napisać mailem.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
11: Wiadomości z Jeleniej Góry.
12: Urszula Miszczak. Gmina Wleń kończy postępowanie przetargowe dotyczące naprawy trzech dróg uszkodzonych przez powódź. Chodzi o ulicę Skarpową we Wleniu, drogę prowadzącą do Wapiennika w Pilchowicach oraz drogę wewnętrzną w Strzyżowcu. Wylicza Jelonka.com. Burmistrz Artur Zych zapowiada szybkie rozpoczęcie robót i ich zakończenie do końca roku. Jeleniogórska Policja zachęca do udziału w wyjątkowym wydarzeniu edukacyjno-profilaktycznym. Bezpieczny senior za kierownicą, mówi podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka Jeleniogórskiej Policji.
13: Celem wydarzenia jest przede wszystkim zwiększenie świadomości seniorów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przypomnienie zasad właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
12: Spotkanie odbędzie się 19 września w godzinach od 10 do 13 na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Mieszkańcy Mysłakowic decydują o nowym logo gminy. Urząd przygotował dwie propozycje. Można na nie głosować na stronie ankieta.mysłakowice.pl. Za godzinę będziemy mówić o opiece wytchnieniowej.
11: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
11: Pogoda w Jeleniej Górze.
12: Z oknami pochmurno i mokro. Padać z przerwami może do około godziny 11-12. Potem jest szansa na przejaśnienia. Z prognoz wynika, że pojawi się słońce nad Jelenią Górą. 17-18 stopni to najwyższa temperatura spodziewana dziś w stolicy Karkonoszy. Wiatr nie przeszkadza, jest słaby.

0: i taki ma pozostać do końca dnia. Pogodnie, słonecznie i bez deszczu ma być jutro. Temperatura podskoczy do 22 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: W Radio Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 11. Powitanie kolejnej godziny. Gosia Kościelniak, zapraszam do nas. Zostańcie, rozgośćcie się. Największe przeboje lat 80. i 90., a przed nami...

Ja wiem, że dzisiaj byśmy powiedzieli hej tam wielkie Michalo, ale w latach 80. oni jako pierwsi w historii transmitowali swój występ z domu handlowego Tower Records w Los Angeles przez satelitę. I mówię o zespole Duran Duran, który początkowo nazywał się RAF. RAF, ale zmieniono nazwę na cześć czarnego charakteru, czyli szalonego naukowca doktora Duran Duranda z kultowego filmu science fiction Barbarella, film z Jane Fondą. Oj, dreszcze wywoływał ten film, niesamowity był i bardzo taki niepokojący. Druga brytyjska inwazja lat 80. wśród takich zespołów jak Spandau Ballet, Ultravox i Culture Club, Duran Duran, który wyróżniał się tym bardzo elektryzujące koncerty. No i ta technologia. Duran Duran i Ordinary World to już rok 93. 9 minut po godzinie 11:00, Radio Złote Przyboje.

0: promocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
13: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Pracujemy i równocześnie wszyscy słuchamy największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Do 12 sobie nieśpiesznie gawędzimy o tym, co jest najprzyjemniejsze w waszej pracy.
2: Witam serdecznie. Dla mnie najpiękniejsze jest to, jak moje ciaki są nakarmione, mają dużo jedzenia, zadowolone są i liżą mnie po rękach i tulą się do mnie. To jest moje najlepsze życie.
3: A ja bardzo lubię chodzić do pracy, bardzo lubię z niej wychodzić. Najgorszy jest ten okres pomiędzy, niestety.
1: A Tomek napisał, najprzyjemniejsze jest w mojej pracy to, że mogę odpocząć od dwójki dzieci. No, rozumiemy. A Paulina pisze tak. Zdecydowanie najprzyjemniejszym elementem mojej pracy jest śpiewanie. Obowiązki i zaplanowanie odpowiednich ilości świeżego chleba do naszych sklepów samo się nie zrobi, ale przyjemniej można pracować śpiewając stare, dobre hity w zgranym zespołowym towarzystwie planistów. Myślałam, że pianistów. To chyba najprostsze i najlepsze połączenie, więc pozdrowienia z jednej z warszawskich piekarni Śle Paulina. Ściskamy. No i liczę na wasz zespół wokalny, jeśli kiedyś zrobimy zabawę na antenie śpiewania przebojów Radia Złote Przeboje przez słuchaczy. No i po 12 oddam za najciekawszą odpowiedź torbę płócienną Radia Złote Przeboje 22443 albo robota@złoteprzeboje.pl. Co jest najprzyjemniejsze w waszej pracy?
0: Robota nie zając.

0: za pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.

Wreszcie polski zespół, którego nie będziemy się wstydzić za granicą. Tak o nich mówiono. Jednym z pierwszych towarów eksportowych po 1989 roku miał być zespół Golden Life. Ta grupa szybko zwróciła na siebie uwagę świeżym brzmieniem. Nie mieściło się w prostych ramach rocka albo popu. I album z 1993 roku okazał się punktem zwrotnym w karierze Golden Life. To właśnie na tej płycie znalazł się utwór Oprócz, który szybko zdobył ogromną popularność. Piosenka napisana przez Marka Jackowskiego, Golden Life nadał jej nowe brzmienie.

0: właśnie, Golden Life i oprócz błękitnego nieba za 5 minut będzie południe poniedziałkowe i nam też dzisiaj oprócz tego błękitnego nic więcej nie jest potrzebne. No a może jeszcze wiadomości w Radiu Złote Przeboje, to już za 5 minut.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Reklama.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
4: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
5: Wiadomości z Jeleniej Góry.
6: Urszula Miszczak. Trwa nabór uzupełniający do programu Opieka Wytchnieniowa. To wsparcie dla rodzin i opiekunów, którzy na co dzień zajmują się osobami z niepełnosprawnościami. Program ma im dać realną przerwę, czas na odpoczynek, regenerację czy załatwienie spraw, których na co dzień nie da się pogodzić ze stałą opieką. Szczegóły dostępne są na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze. Nabór trwa do 21 września. Jelenia Góra włączyła się w ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną Profilaktyka Podaj Dalej, organizowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Jej celem jest przypomnienie, jak ważne są regularne badania i korzystanie z programów profilaktycznych. W aplikacji Moje IKP można znaleźć informacje o dostępnych programach. Na koniec sprawdzamy, gdzie dolnoślązacy wyjeżdżali podczas minionych wakacji, mówi Jakub Fejga z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
7: 7% dolnoślązaków wybrało Dolny Śląsk jako swój cel podróży, 36% wybrało inne regiony Polski, a za granicę blisko 60% turystów.
6: Z kolei Dolny Śląsk według wstępnych szacunków odwiedziło w wakacje ponad 2 300 000 osób.
5: Radio Złote Przeboje.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: Pogoda w Jeleniej Górze.
6: Pierwszy dzień nowego tygodnia pochmurny i deszczowy w stolicy Karkonoszy. Padać ma głównie w pierwszej połowie dnia. W późniejszych godzinach jest szansa na rozpogodzenia. Specjaliści od przepowiadania pogody zapewniają, że pojawi się słońce nad naszymi głowami. Temperatura będzie wahała się na granicy 17-18 stopni. Tyle maksymalnie ma być w Jeleniej Górze między 16 a 18. Wtorek ma być cieplejszy z przewagą słońca, bez deszczu.
5: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
8: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Już mamy popołudnie poniedziałkowe, no bo już 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam.
10: Radio Złote Przeboje.
9: A zaczniemy tak, jak dziś, gdzie nie, gdzie może być, czyli kiedy zacznie padać? Oto pytanie.

Pocieszała się myślą, że pochodzi z innej planety, z obcej. Miała 4 albo 5 lat, kiedy poczuła, że jest inna od całej reszty ludzkiej rasy. I miała wrażenie, że nie ma kontaktu z resztą rówieśników, bo była bardzo wysoka, bardzo szczupła, nie wyglądała jak ktokolwiek inny. Nie była nawet podobna do kogokolwiek ze swojej rodziny. Tak wspominała Patti Smith w niektórych wywiadach. I chociaż uznaje się ją za matkę chrzestną panka, to tak naprawdę zawsze była hipiską. Serce jej muzyki od początku biło bowiem dla lat 60., a przed chwilą z 78 roku Patti Smith, Because Tonight. 9 minut po godzinie 12, słuchacie radia Złote Przeboje. Za chwilkę sobie jeszcze podsumujemy nasze dzisiejsze leciutkie pogawędki o tym, co jest najprzyjemniejszego w naszej pracy.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobrych chwalek.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
13: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
14: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: O, cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Reklama.

0: minuta, nie zając.
1: Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym i w tym dniu rozmawialiśmy sobie o tym, co jest najprzyjemniejsze w waszej pracy.
2: A cóż, jak bez swojej pracy? Pracuję na dziale mięsnym. Gdy przychodzi klient i poprosi o kawałeczek dobrej kiełbasy, daję mu na przykład pod wawelską, a na drugi dzień, gdy przychodzi i mówi: proszę panią, poproszę tą dobrą, co wczoraj. I to jest ta satysfakcja z pracy.
3: Chciałam powiedzieć, dlaczego to ja tak bardzo chętnie chodziłam do pracy. Była to dla mnie radość wstawać rano, jechać na 6 rano, bo wiedziałam, że spotkam moje mamy, panią Helenkę, panią Irenkę, panią Stasię i jeszcze kilka pań, które traktowały mnie jak córkę. Miałam niespełna 19 lat. A one, jak dowiedziały się, że ja, mając niespełna 19 lat, wybieram się za mąż, powiedziały: Jasia, za tego brzydala. I z tym brzydalem przeżyłam 58 lat.
1: Wspaniałe wspomnienie, ściskam najmocniej. A naszą torbę lnianą Radia Złote Przyboje wysyłamy z przyjemnością dzisiaj Paulinie, która śpiewa, jak napisała do nas, stare dobre hity w zgranym zespole planistów, planujących odpowiednie ilości świeżego chleba do naszych sklepów. I to jest najprzyjemniejsze w jej pracy. Ściskamy mocno. Dobrego popołudnia życzę wszystkim pracusiom. No i pamiętajmy.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Reklama.

Paul McCartney miał być usunięty. Jeszcze przed powstaniem The Beatles, kiedy Lennon i McCartney występowali w zespole The Quarrymen, John Lennon chciał usunąć Paula McCartneya ze składu grupy i zmienił zdanie dopiero po rozmowie z innym członkiem zespołu, który przekonał go, że Paul McCartney jest bardzo utalentowany i że wnosi duży wkład do muzyki zespołu. I przez pierwsze lata edukacji w ogóle John Lennon był doskonałym i dobrze rokującym uczniem, ale z czasem zaczął popadać w konflikty, brać udział w bójkach, a jego oceny znacznie się pogorszyły i podczas egzaminu dojrzałości nie zdał żadnego przedmiotu. A mimo to przyjęto go do Liverpool Art College dzięki wstawiennictwu dyrektora. Radio Złoto.

0: 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. Już za chwileczkę posłuchajmy ich razem i sprawdźmy prognozę pogody.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
4: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
5: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje w areszcie. Potem spotkanie premiera i ministra. Chodzi o rosyjskie ataki blisko Polski. Będzie też fatalny pomysł nastolatek. Robiły sobie selfie na torach. Marcin Krzemiński, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję rejonowego dotyczącą Radosława Piesiewicza. Zatrzymano go 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Nie przyznaje się do winy. No już właśnie teraz w Warszawie zbiera się zarząd PKOL-u. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu, które rekomenduje, by aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca upływającej w kwietniu kadencji zastąpił jeden z wiceprezesów. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po niedzielnych rosyjskich atakach o krok od Polski potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań HITO na najbliższe miesiące.
6: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
5: Potrzebna jest też, jak mówi minister finansów Andrzej Domański, efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. Finlandia tymczasem dołącza do francuskiej inicjatywy zaawansowanego odstraszania nuklearnego. Oznacza to, że uczestniczy w niej już 10 krajów, wśród nich Polska. Zainicjował ją w marcu prezydent Emmanuel Macron. Wulkan Etna znów utrudnia latanie na Sycylię. Lotnisko w Katanii nie będzie do godziny 16 przyjmować samolotów. To z powodu intensywnej emisji popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 km. Akcja i reakcja. Po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu rząd bierze się za przejazdy drogowe. Jutro zajmie się projektem nowelizacji, która zakłada, że przy wjeździe na przejazd na czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Tymczasem w Łódzkiem o krok od kolejnej tragedii na kolei. Tym razem dwie nastolatki urządziły sobie sesję zdjęciową na środku torów. Na szczęście zauważyli je policjanci. Gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mądrowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
7: Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
5: Policjanci proszą rodziców, by uświadamiali swoje pociechy, że żadne zdjęcie czy liczba lajków pod postem w mediach społecznościowych nie są warte narażania życia.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Dzisiaj zachmurzenie duże. Na zachodzie więcej słońca, a wszędzie poza tym możliwe przelotne opady deszczu. Od 17 stopni na północy, przez 19 na południu i na wschodzie do 20 w Warszawie, Legnicy i Zielonej Górze. Dwie minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak i zapraszam na...

Portorykańczyk od pierwszych sekund koncertu emanował energią, która natychmiast udzieliła się publiczności, a mówię o Ricky Martinie, który przecież tak niedawno był w Polsce, w Krakowie. Siła jego wokalu w ogóle nie osłabła i przez cały koncert podobno było szaleństwo, nawet podczas najbardziej wymagających układów choreograficznych. No i z łatwością przechodził od tych swoich najbardziej energetycznych hitów do nastrojowych ballad, takich jak Nikt nie chce być samotny, Nobody wants to be lonely, to z 2000 roku przebój nagrany w duecie z Christiną Aguilerą, której obecność na ekranie się spotkała z dużym entuzjazmem publiczności. Przez całe 90 minut koncertu artysta udowadniał, że scena to jego żywioł. Żałuję, nie byłam, nie widziałam, ale wiem, że wielu z was tak. Ricky Martin, Christina Aguilera, 9 minut po 13, Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

Grzegorz Markowski wspominał po latach, że nikt na początku nie liczył na to, że utwór, który przed nami w Radiu Złote Przeboje, stanie się właśnie wielkim przebojem. Niedługo po tym, jak wieloosobowy twór o nazwie Perfect Super Show and Disco Band przepoczwarzył się w rasową rockową grupę dowodzoną przez gitarzystę Zbigniewa Hołdysa, to właśnie on skomponował muzykę i napisał tekst, który, no nie ukrywajmy, w mrocznych czasach stanu wojennego publiczność na koncertach śpiewała w nieco zmienionym brzmieniu. Chcemy być sobą? Do samego końca. Ten wielki przebój był żelaznym punktem koncertowego repertuaru Perfektu, a teraz będzie cieszyć nasze uszy i duszy w Radiu Złote Przeboje o 13.29.

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
2: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
3: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Reklama.

0: Najprzyjemniejsza rzecz w mojej pracy. Ukochana moja muzyka z lat 80. i 90. Jerzy przyszedł, westchnął. Też tak. Lubię ten moment, bardzo.
1: Bardzo lubię, no bo kurczę, ten weekend taki jakiś taki...
0: Bez sensu, ciągnie się to, człowiek do pracy, nie przyszedł. A teraz już wreszcie znowu tam, gdzie lubi najbardziej.
1: Po prostu człowiek jak w niebie się czuje. Patrzy dookoła, patrzy, a tu co?
0: Angelsy.
1: Anioł, o.
2: Gościu, masz pracę jak w raju. Jestem zadowolony. Pozdrawiam.

Summer in the City, Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę będziemy mówić o tym, że dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko to rosyjski bezzałogowiec. Więcej na ten temat punktualnie o 14.00.

0: i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Reklama.
8: Mamy poniedziałek, jest 14 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Wojsko wydobyło z Bałtyku drona, wstępnie to rosyjska maszyna. Spotkanie za zamkniętymi drzwiami zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pomoc dla roztargnionych kierowców.
10: O limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
9: Chodzi o nowe znaki na odcinkowych pomiarach prędkości. Marcin Krzemiński. Dron znaleziony i wyciągnięty z morza przez polskie wojsko, informuje szef resortu obrony. Maszynę zlokalizowano w rejonie miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem. Wstępnie to bezzałogowiec z Rosji, podał na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tymczasem podczas rozmowy z dziennikarzami, że rosyjska armia prowadzi działania na całym terytorium Ukrainy i będzie je kontynuować. Odniósł się w ten sposób do niedzielnego ataku rosyjskich bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, tuż przy granicy z Polską. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, mówił wczoraj premier Donald Tusk, który wziął udział w specjalnej odprawie służb.
11: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
9: Według Tusk Moskwa w najbliższych tygodniach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje. W Ukrainie tymczasem co najmniej 3 cywilne ofiary kolejnego rosyjskiego ataku. Tym razem agresor ostrzelał magazyny w mieście Pryłuki w obwodzie Czernichowskim. Rannych zostało 7 osób. To 1664 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar, który wybuchł na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nie było ewakuacji, nikomu też nic się nie stało. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony, zdecydował, że prezes PKOL-u nie wyjdzie na wolność. Ma zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Co zatem dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim? Godzinę temu w Centrum Olimpijskim zebrał się zarząd organizacji. Spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Na miejscu jest Błażej Kulesza.
12: Na jakiekolwiek informacje będziemy musieli trochę poczekać. Dla wszystkich jest jasne, że Radosław Piesiewicz z aresztu komitetem sterować nie będzie. Dlatego prezydium rekomenduje wybór jednego z wiceprezesów. Ten będzie musiał nie tylko zjednoczyć podzielone środowisko sportowe, ale także załatwić pieniądze, bo wedle słów jednego z delegatów komitet ma stracić płynność finansową i to jeszcze w październiku.
9: Kierowca będzie wiedział, ile jechać, żeby nie dostać mandatu. Na drogach pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości z dodatkową informacją, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
10: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
9: Tablice pojawią się na wybranych od

0: odcinkach dróg, bo to na razie projekt badawczy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: W całej Polsce dzisiaj sporo chmur i ciągle jeszcze może z nich przelotnie popadać. Na ten deszcz najmniejsza szansa na zachodzie. Tu najpogodniej i jednocześnie najcieplej, około 20 stopni, podobnie w centrum. Z kolei najchłodniej w zachodniopomorskim, nie więcej niż 17 stopni. Mnóstwo jest stacji radiowych na świecie, ale tylko u nas usłyszycie największe przeboje lat 80. i 90. Jerzy Telesiński gwarantuje. A przekonajcie się o tym, czy mam rację, na własne uszy. Dzień dobry!

No miał chłopak farta, można powiedzieć, bo postawił na karierę solową i od razu piosenką The Riddle odpalił wielką popularność, a to zaowocowało zaproszeniem zaledwie 27-letniego Nicka Kershawa na Live Aid, dzięki czemu wystąpił na Wembley obok Paula McCartneya, Phila Collinsa, Dire Straits, Queen czy U2. No nic, tylko buzi dać.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i
11: Aflofarm.
12: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
17: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

Kasia Kowalska w bikini. Po sezonie koncertowym wyskoczyła odpocząć. Artystka opala piegi gdzieś nad morzem i pięknie się uśmiecha na swoich socialach. No to co? No to udanego urlopu życzymy. Tymczasem kumple Sylwestra Stallone w Radiu Złote Przeboje, czyli Survivor i Eye of the Tiger.

0: te przeboje.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
3: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
2: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
3: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
6: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
6: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
6: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów i...
7: Dzieci puszcza do rozwoju choroby, a to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
11: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.bel-pol.pl.
12: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
13: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
18: To ja też chcę. 24, 35.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.

Na 40 milionów dolarów wyceniono właśnie majątek netto, który zostawiła po sobie i zgromadziła Bonnie Tyler w ciągu 5 dekad swojej artystycznej działalności. Jest nowy singiel, będzie nowy album Iry. Zapowiadamy premierę wydawnictwa na początek przyszłego roku. Czekamy i gramy Artura Gadowskiego.

Buffalo Soldier i Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, w którym po 15 wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale w wiadomościach za chwilę powiemy wam o ważnej rzeczy. Dlaczego nie warto spać przy świetle? Wszystko wyjaśnimy za chwilę.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha!

0: kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie w kalendarzach 14 września, a na naszej antenie teraz wiadomości.
9: Prawdopodobnie rosyjski dron na plaży, za chwilę aktualne informacje, potem nielegalne wyścigi i akcja policji. Będzie też o tym, dlaczego nie warto spać przy świetle. Marcin Krzemiński. Dron na plaży koło Ustki. Bezzałogowca znalazło wojsko i podjęło z morza. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zdaniem służb mógł wpaść do morza do wód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy dron był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna. W najbliższym czasie możemy się spodziewać więcej takich incydentów, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
10: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
9: Wczoraj nad ranem przy granicy Ukrainy z Polską rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu, który jechał z Kijowa do Warszawy. Tymczasem prezydent Ukrainy planuje w dniach 21-23 września omówić się w Nowym Jorku z prezydentem USA kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym, pisze agencja Interfax Ukraina. Spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Chcieli się pościgać, teraz grozi im nawet do 5 lat więzienia. Policja udaremniła w weekendową noc nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim w okolicach ekspresowej S14. W akcji było kilkanaście radiowozów, a także grupa Speed oraz policyjny śmigłowiec, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
11: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
9: Zabezpieczonych zostało też 5 samochodów o łącznej wartości prawie 800 tysięcy złotych. Po 2 latach przerwy sejmowa komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała wznowić posiedzenie. Na pierwszy ogień szykowano 2 projekty będące efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Posiedzenie jednak odwołano. Maciej Kluczka zna zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalne uzasadnienie tej sytuacji.
12: Oficjalne brzmi tak.
13: Nie ma jeszcze opinii jednego z ministerstw. Zależy nam na tym, żeby to nie było żadnych wątpliwości i argumentów po stronie tych, którzy nie chcą żadnych zmian w prawie aborcyjnym. Żeby te wszystkim procedurom dochować.
12: Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk, członek Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Nieoficjalnie jednak słyszę, że koalicja rządząca nie chce, przynajmniej na razie, wracać do dzielącego społeczeństwo tematu aborcji. Poseł Bliźniuk zapewnia, że tak nie jest. Szansę przejęcia w Sejmie mają wyłącznie konserwatywne projekty prawa aborcyjnego. Jeden z nich dotyczy przywrócenia stanu prawnego sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
9: Uwaga, spanie przy świetle może szkodzić sercu. Naukowcy z amerykańskiego Nowego Orleanu wykazali, że osoby śpiące przy sztucznym oświetleniu częściej mają niekorzystne zmiany w budowie i pracy serca. Eksperci radzą, by spać w jak najciemniejszym pomieszczeniu i ograniczać korzystanie z ekranów przed snem.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Jeleniej Górze.
15: Urszula Miszczak, zapraszam. Zaczynamy od jednej z ostatnich nowości w repertuarze kina Helios w Jeleniej Górze. Jest nią dokument w reżyserii Artura Wierzbickiego Dzień Dziecka księdza Jana Kaczyńskiego.

0: Kwiatkowskiego. Film powstał z materiałów telewizyjnych i radiowych, prywatnych nagrań, fotografii oraz wypowiedzi samego księdza Jana. Seans o 17:00 w jeleniogórskim kinie Helios. Teraz trochę ruchu. Zbliża się bieg do kotła Łomniczki. Odbędzie się 26 września w Karpaczu. 3-kilometrową trasę można pokonać biegnąc, maszerując czy uprawiając nordic walking. Nie ma ograniczeń wiekowych. Wydarzenie jest przeznaczone zarówno dla doświadczonych biegaczy, jak i dla początkujących. Formularz zapisów dostępny jest na stronie karpacz.pl. Zapisy są też na 12 rowerowy bieg Piastów. Odbędzie się 26 i 27 września. Start i meta w Szklarskiej Porębie, Jakuszycach.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
2: 17 stopni w zachodniopomorskim, w centrum i na zachodzie 20. To właśnie na zachodzie dzisiaj najpogodniej, chociaż chmur nie brakuje na całym polskim niebie i wszędzie ciągle jeszcze może popadać. Wam też tak ten weekend szybko przeleciał? O sobocie i o gościach za chwilę opowie w Radiu Złote Przeboje Marzena Rogalska. No więc zawsze coś, trochę weekendu będzie. Jerzy Telesiński, dzień dobry w poniedziałek.

Mamy temat Dzwońcie. Tak nazywa się codzienny element naszego porannego programu, dzięki któremu też możecie z nami tworzyć Radio Złote Przeboje. Od poniedziałku do piątku między 6 a 10 nasza poranna ekipa odpala temat, zachęca do podzielenia się opinią na ten temat, a autorzy najciekawszych opowieści dostaną naszą, uwaga, limitowaną złotą kawę. Kolejna szansa jutro. Włączcie Radio Złote Przeboje, jak tylko otworzycie oczy.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: i powiedz mi, ona jest taka jak w telewizji? Taka
1: jest, no naprawdę. Jeszcze mówiłam tak, Maria, czy ty sobie zdajesz sprawę, że masz pełen pakiet? Piękna, zdolna, bogata i fajna na dodatek. Wszystko ma.
0: Wszystko ma. Ale... I jeszcze, przepraszam, no. Ja się wbijam. Tak,
1: wbijaj.
0: Bo bardzo często się teraz mówi, że już nie ma takich aktorów jak kiedyś. No więc Maria Dębska, moim zdaniem, przeczy tej zasadzie. Można by było zrobić kopiuj i wklej ją, wiesz, do tych największych, najwspanialszych gwiazd, za którymi tęsknimy, których często już nie ma. Tak się mówiło, świetne polskie kino, świetne aktorstwo.
1: Tak, ale wiesz, że ona została przez dziadków wychowana w takiej miłości do świetnego polskiego kina i ona, ona jest wyedukowana. I co się okazało, mój drogi? Ponieważ ona gra w tej filmowej lalce, Kazimierę Wąsowską, kocha tę Kazię. Nawet Maria powiedziała, Marzena, tam gra tyle wielkich gwiazd, że to jest trochę taki taniec z gwiazdami. Bardzo się śmiałam z tego porównania.
0: Ale ty już za chwilę nam powiesz wszystko, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wszystkich też odesłać, żeby sobie spokojnie dzisiaj już, poniedziałek, to trzeba się ogarnąć ze wszystkim, a jak już się towarzystwo ze wszystkim ogarnie i będzie w domciu, to sobie kliknie, jak nie słyszało tej rozmowy.
1: Na YouTube'a zapraszam z całego serca, bo cudnie było. Dzięki.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
15: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.

Juliet i Robin Gibb w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę mówić będziemy, że Polski Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Kto to taki? Usłyszycie w wiadomościach o 16:00. Obsession.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach

0: 99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Tu Radio Złote Przeboje, jest poniedziałek 14 września, pora na wiadomości.
5: Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Nad Bałtykiem z kolei pracę służb po odnalezieniu drona. Powiemy też o automatycznym strażniku w systemie zdrowia. Marcin Krzemiński. Marian Kmita będzie pełnić obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd PKOL-u wcześniej zdecydował o usunięciu ze stanowiska Radosława Piesiewicza. Piesiewicz przebywa w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty związane ze śledztwem wokół Zonda Krypto. Dziś sąd odrzucił zażalenie obrony dotyczące aresztowania. Nad Bałtykiem trwają prace służb, które zabezpieczają teren po znalezieniu drona, najprawdopodobniej rosyjskiego. Wojsko wyłowiło bezzałogowiec nieopodal Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
6: Dron został znaleziony, wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
5: Za to wczoraj nad ranem nieopodal polsko-ukraińskiej granicy rosyjski bezzałogowiec uderzył w pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Inny dron zaś trafił w stację benzynową blisko przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Sąd rejonowy w Prudniku aresztował na 3 miesiące 34-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie swoich dwóch małoletnich córek. Prokuratura nie podaje szczegółów, a jedynie, że sprawa jest rozwojowa. Pokrzywdzonych dzieci może być więcej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. 3 ofiary śmiertelne zderzenia BMW z autobusem na drodze wojewódzkiej w Białej Wsi w powiecie grodzickim w Wielkopolsce. Na miejscu zginęły osoby, które jechały autem osobowym. Pod opieką medyków jest kierowca autobusu. Jego pasażerom nic się nie stało. Pozostajemy w Wielkopolsce i na drogach. Zablokowana autostrada 2 w stronę Poznania. To po tym, jak ciężarówka wjechała w bariery w okolicach Kuślina pod Nowym Tomyślem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. A na Sycylii z kolei przedłużone do 22 zamknięcie lotniska w Katanii. To z powodu kolejnej w ostatnich tygodniach aktywności wulkanu Etna. Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 kilometrów. Przypomnę, że w sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. System e-zdrowia zyskał automatycznego strażnika, który blokuje nieprawidłowe recepty już w gabinecie lekarskim. Recepta bez dokładnego dawkowania lub czasu trwania kuracji nie zostanie zapisana w systemie, nie trafi zatem ani na internetowe konto pacjenta, ani do systemu aptecznego. Zmiana zasad wystawiania recept refundowanych ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo, a także ograniczyć przypadki masowego wykupywania leków, tłumaczy Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej.
7: Mają zapobiegać gromadzeniu leków przez pacjentów, tak, aby nie dochodziło do czasowych czy lokalnych braków leków i nadmiernego gromadzenia leków refundowanych w domach przez pacjentów, którym na przykład terapia może być w pewnym momencie zmieniona.
5: Dodatkowo system ma uszczelnić planowana zmiana ustawy o receptach.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
9: Urszula Miszczak, zapraszam. Już tylko kilka dni dzieli nas od festiwalu Światła, Muzyki i Wyobraźni Wonderland Azja 2026. Potrwa od 18 do 20 września w Jeleniej Górze Cieplicach. Przez 3 dni Park Zdrojowy, Plac Piastowski i Park Norweski będą tętnić festiwalowym życiem. W programie znalazły się koncerty, spektakl familijny, silent disco, strefa gastro oraz niezwykłe widowiska świetlne. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. A może macie ochotę na spacer z przewodnikiem na tropie tajemnic Karpacza? Odbędzie się w niedzielę, początek w południe, zbiórka przed Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu muzeum. Na koniec kino Helios w Jeleniej Górze i Totalna Magia 2 z Nicole Kidman i Sandrą Bullock w rolach głównych. Twórcy zapowiadają historię pełną humoru, magii, chaosu i nadprzyrodzonych wydarzeń.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
4: Sporo chmur na niebie, spore szanse na przelotny deszcz, chociaż najmniejsze na zachodzie. Tu najpogodniej i najcieplej, 20 stopni. Podobnie w centrum, najchłodniej w zachodniopomorskiem, maksymalnie 17 stopni. Bierzemy się za jesienne przetwory. Pora najwyższa, ale nie takie klasyczne, tylko takie super trwałe i bez dodatku cukru. Wszystko wyjaśnię niebawem. Jerzy Telesiński, witajcie w Radiu Złote Przeboje, Baltimora.

Muszę zaczerpnąć trochę powietrza. Chcę poczuć tę małą iskierkę kreatywności, deklaruje ostatnio w wywiadzie dla Vanity Fair. Debbie Harry pytano o przyszłość grupy Blondie. No to trzymamy kciuki, żeby tak się stało i słuchamy zespołu, a za chwilę obiecany nowy sposób na jesienne przetwory.

0: program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Wszyscy przerabiają się ostatnio na lata 80, a my jutro rzucimy wam wyzwanie. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w tamtych czasach.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Żyj kolorowo proponuje Ewa Bema, ja proponuję tak, żyć kolorowo i ze smakiem. To co, może dżemik? Ale taki troszkę inny sposób na ten dżemik, co? No, to zapraszam do kuchni.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: To klasyczne przygotowanie dżemu w garnku, gdzie miksturę trzeba mieszać godzinami, żeby się nie przypaliła. Powoli odchodzi podobno do lamusa, a z nim ogromne ilości cukru w słoikach. No więc lepiej użyć zwykłego naczynia do pieczenia albo żeliwnego garnka z szerokim dnem, który zmieści się w piekarniku. Wydrylowane śliwki powinny sięgać co najmniej połowy wysokości garnka, w przeciwnym razie wyschną i zczernieją. Wystarczy nagrzać piekarnik do około 180-200 stopni. Ciepło jest równomiernie rozprowadzane ze wszystkich stron, dzięki czemu nic nie przywiera do dna, a cała masa nie będzie się rozpryskiwać. Co najważniejsze, w ogóle nie trzeba mieszać. Woda sobie odparowuje sama, a śliwki powoli zamieniają się w gęsty dżem, podczas gdy my zajmujemy się ciekawszymi rzeczami. W zależności od ilości owoców i pożądanej gęstości, takie pieczenie trwa od 2 do 5 godzin.
1: Dobrze.

0: Radio Złote Przeboje. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
9: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Reklama.
22: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Złote przeboje w drodze.
23: Blokada na dwójce w Wielkopolsce na jezdni w stronę Poznania. Między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Ciężarówka uderzyła w przedrożne bariery. Nie ma poszkodowanych, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Na równoległej do A2 trasie 92, choć w Lubuskiem jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki z ciężarówką. Do wypadku doszło w miejscowości Bucze. Droga jest zablokowana.
22: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
0: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM.
24: Radio Złote Przeboje.
1: Uh-huh.

0: Temat zawsze aktualny, czyli czy będzie drożej na stacjach paliw. O tym powiemy więcej w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17. Zostańcie z nami koniecznie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Dochodzą mnie

0: wyłowionym z Bałtyku dronie, potem o autobusie, który w lipcu wjechał w Warszawie do przejścia podziemnego. Będzie też o cenach paliw, czy będzie drożej, czy też taniej. Marcin Krzemiński. To najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera. To na razie nieoficjalne informacje dotyczące bezzałogowca znalezionego w morzu na wysokości Rusinowa, niedaleko Ustki. Jednostka według służb mogła wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę. Wojsko ma jeszcze dziś przekazać pierwsze oficjalne informacje, czy dron był uzbrojony i skąd rzeczywiście pochodził. Potem śledczy będą ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowa i dokąd zmierzał. Śledztwo prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Był sprawny technicznie autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie. Te nowe informacje przekazuje prezes miejskich zakładów autobusowych. W zdarzeniu, przypomnę, ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Kierowca autobusu został odsunięty od kursowania, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
1: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas najmniej. No bo wszelkie badania techniczne pojazdy zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
0: Prokuratura obecnie czeka na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Jutro rusza 4-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej, a także projektem o ratyfikacji traktatu polsko-brytyjskiego. Izba wybierze też nowego wicemarszałka oraz zdecyduje w sprawie projektów o asystencji osobistej. Diesel blisko 9 zł za litr, prawie 8 zł za benzynę 95. Ceny na stacjach szokują. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Mówią, że ceny ropy naftowej nadal będą rosły. To efekt napięć wokół kluczowych szlaków dostaw tego surowca na Bliskim Wschodzie.
2: Przy jednoczesnej kontroli i blokadzie cieśniny Ormus i cieśniny Bab el-Mandab, Iran i jego sojusznicy, czyli Houthi, kontrolują w tej chwili około 35%, można nawet powiedzieć, światowego handlu ropą naftową.
0: Tłumaczy dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz jeszcze lepsze wieści dla kierowców. Kolejne kilometry szybkich tras coraz bliżej. O krok bliżej realizacji jest odcinek trasy S16 Olsztyn Wschód-Barczewo. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda warmińsko-mazurski, dzięki czemu mogą ruszyć roboty drogowe.
3: Istniejąca droga krajowa nr 16 zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej. Powstanie druga jezdnia obok istniejącej, co da układ dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy na każdej jezdni. Wybudowane zostaną także 3 węzły drogowe, Wójtowo, Łęgajny i Barczewo, drogi dojazdowe, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz wykonane zostaną obiekty inżynierskie.
0: Mówi Elżbieta Mildner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Wykonawca został już wybrany. Prace mają potrwać do trzeciego kwartału 2028 roku.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: Pogoda.
6: Temperatura od 17 stopni w zachodniopomorskim do 20 na zachodzie i w centrum. Na zachodzie najpogodniej, co nie znaczy, że nie pokropi. Popadać może wszędzie, bo sporo dzisiaj chmur na niebie.
5: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
6: To jeszcze nie koniec, zapowiada i obiecuje właśnie, że wróci na trasę koncertową w przyszłym roku. No, bardzo się cieszę. Nazywam się Jerzy Telesiński, witam serdecznie i gram wam właśnie tego gagatka. To John Bon Jovi.

Robota nie zając, kochani. Oczywiście jest poniedziałek, człowiek zapracowany, ale polecam serdecznie spotkanie codzienne w pracy z Gosią Kościelniak między 10 a 14. No i można sobie troszkę popracować, trochę o tej pracy w pracy porozmawiać, a przy okazji zgarnąć fajne nagrody. Tak będzie jutro po 10. Pamiętajcie o tym, żeby w pracy też mieć włączone Radio Złote Przeboje.

0: Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
1: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Uh-huh. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
12: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
6: Co za dzień.
14: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
21: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
20: Pieskie życie ma smak!
21: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
22: Możliwe wciąż utrudnienia na ekspresowej S7C w pobliżu Szczytna. Tam awarii uległo auto dostawcze i zablokowało jeden pas jezdni w stronę Gdańska. Jedźcie ostrożnie, bo dziś w wielu regionach pogoda nie sprzyja, jest pochmurno i deszczowo. Z kolei w nocy lokalnie możliwe dość gęste mgły.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Elton John i Sacrifice w Radiu Złote Przeboje. Serdecznie do serca tulimy tych, którym dzisiaj bardzo ciężko było rano wstać. Proszę bardzo, jak nam się pięknie poniedziałek już prawie wystrzelał, wystukał, już samo fajne nam zostało. A tym samym fajnym zajmować się będzie Tomek Brel. Witam.
1: Dzień dobry. Jeżeli było trudno wstać, to proszę bardzo, niech kolega wstanie tutaj.
0: Proszę bardzo.
1: Jako i ja wstałem. Proszę bardzo.
0: Tak
1: stoimy. Teraz będzie piosenka, którą podobno każdy facet tańczył raz w życiu. Niektórzy twierdzą, że to był ten jeden raz za dużo. No to co, jedziemy?
0: Proszę bardzo. I Rączka i Nóżka.

0: y es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! No i proszę bardzo, tanecznie nam się zrobiło. Makarena w Radiu Złote Przeboje. Nie ostatni to taniec na dzisiaj, na pewno po 18 kilka muzycznych niespodzianek. No i dowody na to, że czasami muzyczne mody powracają nawet po 40 latach.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
8: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
9: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Reklama.
14: 18 właśnie minęła, poniedziałkowy wieczór przed nami. Za chwilę sprawdzimy pogodę, teraz czas na wiadomości sportowe.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
16: Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Marian Kmita do wiosny przyszłego roku pokieruje pracami Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jeden z wiceprezesów, który zastąpi dotychczasowego szefa komitetu Radosława Piesiewicza. Ten przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. Aleksander Zwieriew umocnił się na drugim miejscu rankingu tenisistów po triumfie w US Open, a Amerykanin Ben Shelton dzięki temu, że dotarł aż do finału w Nowym Jorku, jest od dziś numerem 4 na świecie. Pierwszy jest wciąż Włoch Jannik Sinner, a trzeci Hiszpan Carlos Alcaraz. Nową królową kobiecego tenisa jest Jelena Rybakina, a Iga Świątek spadła na 9 miejsce.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Chicago. Apart.pl.
1: 18 właśnie minęła, tu Radio Złote Przeboje, teraz dowody na to, że czasy bardzo się zmieniły. No bo tak, dawniej artyści chwalili się sprzedażą płyt, a dzisiaj chwalą się liczbą odtworzeń swoich piosenek w serwisach streamingowych. Artystka, która pojawi się za moment, właśnie pochwaliła się tym, że wszystkie jej piosenki zostały odtworzone 1 000 000 razy. Cher.

No i tak właśnie wyglądała połowa lat 80. Miami Sound Machine w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Poniedziałek da się lubić. Pod takim hasłem będziemy dzisiaj działać w programie Cała Muzyka. Niezwykli goście po 20 w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Historia artysty, bez którego polska muzyka wyglądałaby zupełnie inaczej. W końcu to on ma na swoim koncie chyba największy polski złoty przebój. Kto to taki i co to za przebój? No wszystkiego dowiemy się po 20. Jeszcze trochę was w niepewności potrzymam. Za moment elektryczne gitary i Kuba Sienkiewicz. A propos Kuby Sienkiewicza, no to pamiętamy jego krótką, ale jakże treściwą rolę w filmie Chłopaki nie płaczą. No, jak się okazuje, nie jest to jedyna rola i w ogóle świat filmu mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Co ja znalazłem? A propos Kuby Sienkiewicza, o tym więcej za chwilę.

0: Arctica i Toy Soldiers w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej elektryczne gitary. No właśnie, pochwalę się tym, co znalazłem. Fani pewnie pamiętają, że Kuba Sienkiewicz pojawił się w filmie Chłopaki nie płaczą, a także w Poranku Kojota. No, ale tych ról mogło być zdecydowanie więcej, bo Kuba Sienkiewicz dostał swego czasu propozycję nie do odrzucenia, po czym ową propozycję odrzucił.
1: Była propozycja głównej roli w filmie, chyba to było Girl Guide, którą wziął Paweł Kukiz tę rolę, bo ja odmówiłem. Ja wtedy robiłem specjalizację, chciałem być w oddziale, jednak nie. Dla mnie wyjazd na 2 miesiące na plan filmowy, to było nie do pomyślenia w ogóle.
0: No, kariera filmowa mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej, ale pewnie też inaczej potoczyłaby się wtedy kariera naukowa.

Ja tego dawno nie słyszałem. Pięknie, Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Manam, za moment też urządzimy sobie krótką rozgrzewkę przed dzisiejszym wieczorem pełnym gości.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Wszyscy przerabiają się ostatnio na lata 80, a my jutro rzucimy Wam wyzwanie. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w tamtych czasach.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: 8200. 8600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru.
6: I pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
11: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
14: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.
21: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku
1: przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
23: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
24: Raz, dwa, trzy.
23: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
25: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W Leroy wałkujemy temat far. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Wieczór i noc z przelotnym deszczem na południowym wschodzie, a nad ranem mgły na wschodzie, miejscami w centrum i na południu. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę omijać autostradę A4. W pobliżu obwodnicy Krakowa doszło do karambolu. Zderzyły się 4 auta i po tym wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Rzeszowa.
4: Radio Złote Przeboje 106,2.

Irene Cara i Flashdance w Radiu Złote przywoje pięknie, muzycznie, filmowo. Za chwilę manem i wyjątkowo zimny maj. No zawsze mówiłem, że lepszy wyjątkowo zimny maj niż nawet ciepławy listopad. Chyba, że postanowiliśmy sobie urządzić tak zwaną wycieczkę do ciepłych krajów. No właśnie, pamiętam niedawno sprawdzałem, jak z wolnym czasem radzą sobie artyści, którzy zwykle w wakacje są zapracowani. No i jakież było moje zdziwienie, jak zajrzałem na Instagram do Grzegorza Skawińskiego, a tam zdjęcia z urlopu na Bali. No trochę pozazdrościłem, nie ma co ukrywać. Teraz manam w Radiu Złote Przewoje, a za kilka chwil urządzimy sobie rozgrzewkę przed wieczorem pełnym gości. Kto nas dzisiaj odwiedzi? O tym za chwilę.

0: Miss California w Radiu Złota przeboje pięknie. Dzisiaj wieczorem prawdziwy gigant polskiej muzyki w końcu ma na swoim koncie no chyba kilkaset wielkich złotych przebojów. Również ten największy, czyli Jolka, Jolka, pamiętasz. Marek Dutkiewicz, czyli autor tekstów. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy, jak to z Jolką naprawdę było. No bo piosenka na początku wyglądała zupełnie inaczej.
1: W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, no, od tej Jolki, którą znamy, ale była no przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no, pozwolę sobie jeszcze raz, to jest z niej zdrowie anonimowej recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daje jej ten tekst do przeczytania, że nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę.
0: Marek Dutkiewicz, jakiego nie znaliśmy dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Jak się przekonacie, Marek Dutkiewicz ma na swoim koncie pewien niezwykły sekret. No o to byśmy go na pewno nie podejrzewali.

0: To są piosenki, których można by słuchać godzinami. Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Ale takich muzycznych asów mam dla was w zanadrzu zdecydowanie więcej. Choćby po 19 pojawi się zespół Queen. Będę miał też dla was dowody na to, że piosenki czasami potrafią powrócić po 40 latach.
1: Złote Przeboje. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za
20: 13 tysięcy.
21: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
22: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
24: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
25: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
26: Od 30 lat.
1: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje, 19 właśnie minęła, poniedziałkowy wieczór przed nami. Za kilka minut historia, w którą trudno uwierzyć, ale wyobraźcie sobie, piosenka wraca na listy przebojów po 40 latach. Co to za utwór i dlaczego powrócił? O tym za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
27: Sport w 30 sekund.
28: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 i pozostają niepokonani na Mistrzostwach Europy. Zostali liderami grupy B, wyprzedzając Polskę, która ma o jeden mecz rozegrany mniej. Obie ekipy jutro zagrają ze sobą o godzinie 18, a stawką meczu będzie awans z pierwszego miejsca. Biało-czerwoni dziś odpoczywają, a oprócz jutrzejszego meczu z Ukrainą czeka ich jeszcze środowe starcie z Bułgarią. Górnik Zabrze, nowym liderem Ekstraklasy po wygranej nad Lechem Poznań, ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a także nad Kolejorzem, który spadł na 3. miejsce. 8. kolejkę kończy trwający właśnie mecz Radomiaka z Piastem Gliwice.
0: Pogoda. Jutro najładniej będzie w zachodniej połowie kraju, poza tym miejscami przelotne opady deszczu. A na termometrach od 19 stopni na północy przez

Queen, absolutnie pięknie, w radiu złote przeboje. Ilekroć w telewizji można obejrzeć film Bohemian Rhapsody, to mimo, że widzieliśmy go pewnie po kilka razy, to i tak oglądamy go ponownie. Tak jak ostatnio. Za chwilę utwór niezwykły, piosenka, która dość nieoczekiwanie pewnie dla samej autorki powróciła na listy przebojów po 40 latach od premiery. No, przysłużył się temu oczywiście serial Stranger Things, w którym to serialu ten temat muzyczny się pojawił, podobnie zresztą jak i mnóstwo innych fantastycznych kawałków z lat 80. Ale teraz posłuchamy Kate Bush w Radiu Złote Przeboje.

0: Enrique Iglesias, czyli słynny syn jeszcze słynniejszego ojca, czyli Julio Iglesiasa. Kiedyś, pamiętam, znalazłem niezwykłą historię o nim. Otóż pierwsze nagrania, tak zwane demówki, wysyłał do wytwórni płytowych pod pseudonimem, nie chcąc być kojarzonym ze swoim ojcem. No i jeżeli to prawda, no to należy się szacunek. Ale co ciekawe, jeżeli chodzi o polskich artystów, no to też podobne rzeczy się zdarzały. Na jednej z płyt Natalii Kukulskiej wszystkie kompozycje są autorstwa niejakiego Roberta Kirleya. No i po latach okazało się, kim jest Robert Kirley. Otóż naprawdę nazywał się Jarosław Kukulski. No i tutaj zbieżność nazwisk jest nieprzypadkowa. Jak sama Natalia powiedziała, czasami znani rodzice pomagają, czasami wręcz przeciwnie.
1: Ja usilnie walczę z tym i staram się nie postrzegać siebie przez pryzmat. Oczywiście te wszystkie rzeczy mnie stworzyły, one są dla mnie częścią mojego życia. Natomiast ja mam w głowie zupełnie jakby nowe patrzenie w przyszłość. Jest tu i teraz. Chcę z tego czerpać muzycznie, chcę się rozwijać i te rzeczy raczej mi zawsze przeszkadzają.
0: Tyle Natalia Kukulska. No dobrze, poniedziałkowy wieczór przed nami. Teraz mała dama z wielkim głosem, czyli Anastasia.

0: To był koniec lat 90. Natalia Kukulska. Za chwilę cofniemy się o jedną dekadę do lat 80. Utwór, który do dzisiaj powoduje, że na chwilę przystajemy i go słuchamy. Co to za piosenka? O tym za moment.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
3: Co za dzień.
6: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
9: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Jelenia Góra. Telefon 777 100 100.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

Pewnie każdy kojarzy taką sytuację. Nagle do głowy przychodzi nam piosenka, no i przez cały dzień ją nucimy i nie możemy przestać o niej myśleć. Każdy tak ma. Ale na takie piosenki są sposoby. Zespół Europe The Final Countdown, czyli piosenka, która podobno kasuje inne piosenki. Niestety na pytanie, czym skasować The Final Countdown, nie ma dobrej odpowiedzi. Ale utwór jest niezwykły. Pamiętam, jak to Justyna Styczkowska nam opowiadała, jak to będąc małą dziewczynką, a były to czasy, kiedy tylko dwa programy telewizyjne działały, kiedy w jednym z nich był nadawany Europe, no to rzucała wszystko i biegła oglądać The Final Countdown. A tak przy okazji, panowie z zespołu Europe są właśnie w trasie koncertowej. No nie mogli ominąć Polski. 20 października zagrają na Torwarze w Warszawie. No i podejrzewam, że jeżeli chodzi o publiczność, no to czeka nas sporo niespodzianek. Justyna Styczkowska pewnie będzie.

0: Donna Summer, czyli królowa disco w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawi się prawdziwa legenda. W końcu znaczna część tekstów największych polskich złotych przebojów jest jego autorstwa. Marek Dutkiewicz. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat jego pobytu w Stanach Zjednoczonych przed laty. Wyrwanie się z szarej rzeczywistości PRL-u do Stanów, no to wtedy było coś.
1: No, wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób było szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego i było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, zbliżając się do tego stadionu, widać było tą chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy.
0: Nie był to też pożar, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Marek Dutkiewicz, prawdziwa legenda polskiej muzyki, dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
4: Farm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Reklama.
4: Gdyby nie dzisiejszy gość naszego stałego cyklu Pewnego razu w muzyce, z pewnością polska muzyka, przynajmniej jeżeli chodzi o warstwę tekstową, byłaby zdecydowanie skromniejsza. To właśnie on stoi za sukcesem takich zespołów jak Budka Suflera, Kombi czy też 2 plus 1. Marek Dutkiewicz, który ma na swoim koncie pewnie kilkaset polskich złotych przybojów. Za chwilę o tym, jak ta muzyczna podróż przed laty się zaczęła.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie artysta, który dzisiaj będzie głównym bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego razu w muzyce.
2: Wizje

0: Marek Dutkiewicz, czyli autor tekstów największych polskich przebojów. Jolka, Szklana Pogoda, Malinowy Król, Linia Życia. Największe przeboje zespołu Lombard, Kombi, Budki Suflera, Urszuli czy zespołu 2 plus 1 to właśnie jego dzieło. I pewnie niewiele osób pamięta, jak to wszystko się zaczęło, czyli jak Marek Dutkiewicz debiutował.
1: Istniał taki magazyn Jazz, który miał dodatek nazywający się Dumie Rytm i Piosenka. Tam była taka też kolumna poetycka. No i w ramach prezentacji, przepraszam, ale młodych zdolnych, opublikowano kilka moich tekstów. No i między innymi Wstawaj Szkoda Dnia, Choć Pomaluj Mu Świat. Te teksty wpadły w ręce Januszowi Krukowi, którego przedstawiła mi Kasia Gertner. No i to poszło. No, to istniała taka ciekawa stacja, miała się rozgłośnia harcerska. Ja tam nie spotkałem nigdy ani harcerza, ani zucha. Ale ktokolwiek miał wtedy czarną płytę, winyl był niesłychanym skarbem, o czym wspominam teraz, to miał tam szansę zaprezentować go na antenie. I tamże była, no, na lata świetlne, chyba jeszcze przed trójką lista przebojów. Ja pamiętam właśnie, jak disc jockey stamtąd wrzeszczał na całą Warszawę, bo zasięg był dosyć skromny. Wielki skok z 12 na pierwsze, Choć Pomaluj Mu Świat 2 plus 1. No i tak się zaczęło.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ponad 50 lat pisania tekstów, ponad pół wieku obserwowania rzeczywistości, która przez wszystkie te lata bardzo się zmieniła.

0: zmieniła.
1: No fakt. Natomiast znacznie trudniej jest w tej chwili dotrzeć do słuchaczy, jeśli o tym mówimy. Wtedy były, nie wiem, dwa czy trzy programy radiowe na krzyż. Jeśli ci przytuliła na przykład taki utwór jedynka czy trójka, no to lansując tę pieśń, no to po prostu docierała ona z prędkością światła. Natomiast ja wychodzę z prostego założenia, że jeśli mnie się podoba jakiś utwór, mam nadzieję, że znajdzie on też i paru słuchaczy, którzy podzielą moje zdanie.
0: Zdanie podziela już trzecie albo czwarte pokolenie słuchaczy. Niektórzy pewnie zastanawiają się, czy historie, które Marek Dutkiewicz opisuje w swoich tekstach, są oparte na faktach, czy też nie do końca. Kiedy rozmawialiśmy, Marek Dutkiewicz przyznał, że po części na pewno tak. Jolka.

To jest taka historia, która mi się wydarzyła autentycznie w życiu i co prawda nie zaważyła specjalnie aż tak na tym moim życiorysie, ale wydawała mi się na tyle atrakcyjna literacko, rzekłbym, że zapamiętałem kilka detali, które tam towarzyszyły tej historii. Trafił mi właśnie wtedy w ręce utwór Romka, który był szybkim, zwartym, takim 3-minutowym kawałkiem. I tylko dlatego, że fraza mi pasowała do refrenu, stwierdziłem, że może jednak spróbujemy to zwolnić, spróbujemy jednak zrobić z tego balladę. Lipko nie był przekonany, prawdę mówiąc, do tego pomysłu. Zwłaszcza, że ten utwór no, chyba trochę odbiegał, nawet zwłaszcza w tekście, od tego, co wtedy powstawało. Może był trochę zbyt osobisty, jak na Budkę, która zresztą przed tym raczej brylowała w takich patetycznych klimatach. I pamiętam, że jak zwykle zresztą mieszkaliśmy w Poznaniu, nagrywaliśmy w Poznaniu, zresztą z niejasnych powodów, ale mieszkaliśmy w hotelu Polones. To wszystkie ekipy rock'n'rollowe tam się zatrzymywały, także naprawdę, gdyby ściany mogły mówić tego hotelu, to byłoby dosyć barwnie. I tam ten tekst, bo to jeszcze nie było żadnego nagrania, nawet demówki, przeszedł taki test prawdy. Ja go pokazałem recepcjonistce, która przeczytała go i pod koniec naprawdę oczy jej się zaszkliły. No i Romek uwierzył, że to jednak jest potencjał w tym. I to była pierwsza, i to niesłychana jest, ale jedyna sesja Felicjana Andrzejczaka z Budką. I to powstały wtedy takie trzy numery, jak Czas ołowiu, jak Noc komety i właśnie Jolka, Jolka pamiętasz. No ja oczywiście byłem przy tych wszystkich nagraniach, wydawało mi się to, nie miałem pojęcia, czy on to udźwignie. Okazało się takiego dosyć charakterystyczny zaśpiew, wspaniale to z tym no, się zgrał. Po Warszawie krąży zresztą mąż Jolki, który bardzo jest dumny, że został uwieczniony w tej pieśni. I on dementuje, że to w zasadzie nie był autobus, tylko mikrobus, także nie ma o czym.

0: I aż trudno w to uwierzyć, że Jolka liczy sobie prawie 50 lat. Nie ma co ukrywać, że część tekstu Jolki może być dla młodszego pokolenia nie do końca zrozumiała. Dlatego Marek Dutkiewicz, pisząc książkę, wiele zawiłości związanych z tamtymi czasami postanowił wyjaśnić.
1: I ja zresztą w tej książce, ponieważ no parę osób mnie o to pytało, a może nawet więcej niż parę, zamieszczam taki mini przewodnik po Jolce dla młodszej młodzieży. Co to była meta, a dlaczego trzeba było żebrać o benzynę w tych czasach i to może być dosyć przydatne.
0: Dzisiaj Marek Dutkiewicz, czyli prawdziwa legenda polskiej muzyki. Nasza opowieść w pewnego razu w muzyce jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwy mistrz słowa, Marek Dutkiewicz.
2: Oto jest wasza scena, reflektor niżej, korowód moich marzeń, wirujesz i...
1: Od debiutu, który miał miejsce pod koniec lat 60. stworzył kilkaset piosenek. Część z nich z pewnością zasługuje na miano hymnu pokolenia, a może nawet kilku pokoleń. Marek Dutkiewicz doskonale zapewne pamięta czasy, kiedy zarówno zespoły, jak i wokaliści, jak i przede wszystkim autorzy tekstów zmagać się musieli z instytucją pod tytułem cenzura.
3: Nie byłem jakimś takim specjalnie upolitycznionym twórcą. Linia życia była dosyć takim ostrym, powiedziałbym, gorzkim rozliczeniem z ludźmi, którzy... zapominali o swoich poglądach, ideałach i tym, co było za nimi. Natomiast odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, ja po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, gdzie nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone. Także sorry, Małgosiu.
1: I z jednej strony Marek Dutkiewicz nie lubi instytucji pod tytułem dyskoteka, a z drugiej strony, no to przecież pracował jako DJ. I to gdzie? W Bangkoku. Jest to nie do uwierzenia, ale wachlarz zajęć, którymi parał się w życiu Marek Dutkiewicz, jest bardzo szeroki.
3: Z ciekawszych takich prac, które wykonywałem, takich obok muzycznych, no to trafiła mi się kiedyś taka posada DJ-a w Bangkoku i może o tym opowiem, bo to jest też chyba dosyć interesujące. Kolejny przypadek. Ja tam byłem przez, wydawało mi się, przez 2 tygodnie, miałem wracać do kraju, ale wpadłem do dyskoteki przez jakichś znajomych Tajów zaproszony, w centrum Bangkoku. Dyskoteka nazywała się Cartier. No, wszędzie kłuły w oczy loga tejże firmy, nawet na serwetkach. No ja nie wiem, czy ktoś w oryginalnej filmie Cartier o tym wiedział, no ale to już jest inna sprawa. DJ puszcza muzykę, nawet takie dosyć powiedziałbym, światowe numery, trochę tej takiej oryginalnej, tej azjatyckiej też muzyki. Natomiast on sam był fatalnie nagłośniony, w ogóle nie było go słychać. Ja usiłowałem w przerwie tego bloku wytłumaczyć, że to jest chyba co najmniej nieprofesjonalne. I wtedy zainteresował się mną inny Taj, starszy, grubszy, obwieszony złotem. Okazało się, że jest właściciel nie tylko dyskoteki, ale hotelu. Zaprosił mnie na rozmowę. No, muzyce miał takie, powiedziałbym, dosyć blade pojęcie, w związku z czym nie trudno było zaimponować. I on stwierdził, że taki biały Europejczyk mógłby być ozdobą jego dyskoteki. I zaproponował mi tam robotę. No, ponieważ w kraju szalała zima straszna, a on powiedział, że o gotówkę, o płytę mogę się nie martwić. Okazało się, że dotrzyma słowa, w związku z czym było bardzo przyjemnie. Ale debiut wypadł fatalnie, ponieważ no ciągle jednak ci nagłośnieniowcy nie potrafili z jasnych powodów wyrównać poziomów pomiędzy tym, co ja mówiłem, a tym, co a muzyką, która tam potem w tle się pojawiała. Ja wpadłem na taki dosyć szczególny pomysł. Po Bangkoku jeździ się tak zwanymi tuk-tukami. To są takie motorowe, dosyć cuchnące ryksze, powiedzmy. No i przemierzyłem trochę tych przestrzeni. Znalazłem wreszcie taki sklep sportowy z atrybutami wioślarskimi i kupiłem tubę, którą sternicy używają do dyrygowania zespołem wioślarzy. I przy pomocy tej tuby prowadziłem te wieczory tamże. To się okazało bardzo takim skutecznym, oryginalnym pomysłem. Miałem jakieś takie zdjęcie, plakat mój gdzieś wisiał na w recepcji hotelowej, ochrzczono mnie jako DJ-a Marco from Europe oczywiście. No i tam naprawdę ta szychta DJ-ska ciągnęła się przez ładny kawałek czasu, no a potem z wiosną jak bocian wróciłem do ojczyzny.

0: Od końca lat 60. Marek Dutkiewicz napisał z pewnością kilkaset piosenek, które stały się wielkimi hitami. I na pewno odpowiedź na to pytanie jest niełatwa, ale spróbujmy, czy Marek Dutkiewicz ma jakieś ulubione piosenki ze swojego własnego repertuaru?
1: No wiesz, z wolą narodu się nie dyskutuje, w związku z czym ta Jolka jednak jest takim sztandarowym utworem, który chcąc, nie chcąc ciągle lubię. Natomiast jest parę tytułów, które takich może mniej chcianych dzieci, które mógłbym wymienić, ale z kolei one, jeśli nie są przebojami, to nikomu nic nie powiedzą, więc to jest taka dosyć skomplikowana sytuacja. Ale czasami są takie utwory, to wiesz, takie, poruszyłeś takie zagadnienie, może mimochodem, są takie utwory, w których potencjał ciągle się wierzy, ale na przykład ktoś to nagrał i ten utwór nie zyskał popularności. Są jakieś takie sytuacje, kiedy na przykład, no, ja miałem taki zespół, który zmienił wokalistę, moim zdaniem była to niezbyt korzystna zmiana. Bardzo prosili o jakiś taki utwór singlowy. Coś takiego powstało. Nie byłem zadowolony specjalnie z tego nagrania. Bardzo nie chciałem, żeby ono zaistniało. No, zespół z kolei miał inne zdanie. Utwór jest, ale go nie ma. To znaczy gdzieś tam zaistniał przez chwilę w sieci, gdzie będzie na zawsze, ale już ktoś, kto mógłby go nagrać, no, z jasnych powodów ma jakieś opory. Wszędzie na świecie takie powstają szybkie covery, powiedziałbym. Jeśli ktokolwiek potrafi inaczej coś zaaranżować, jeśli wyczuje jakiś taki potencjał w utworze, to naprawdę nie ma takich obiekcji. U nas to ciągle ktoś, kto, nie wiem, no, ten utwór opieczętował pierwszy, no to mimo, że świat tej pieśni nie poznał, no to jest do końca życia jej właścicielem. Mnie się to wydaje trochę niemądre.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Prawdziwy mistrz słowa. Kariera, która trwa kilka dekad. Dlatego nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 106,2 FM.

0: auto promocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto.
12: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
12: 24, 35.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Pan Rębiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
19: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Co za dzień.
21: Co się stało?
20: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
21: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
20: Meliski?
21: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
20: Czyli to takie pastylki antystresowe?
21: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
20: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
21: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Niektórzy być może jeszcze pamiętają debiut Marka Dutkiewicza, to był koniec lat 60.
2: No i tak się zaczęło.
3: Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nas turcie na deszczu mocno.
2: Istniał taki magazyn Jazz, który miał dodatek nazywający się dumnie Rytm i Piosenka. Tam była taka też kolumna poetycka. No i w ramach prezentacji, przepraszam, młodych zdolnych, opublikowano kilka moich tekstów. No i między innymi Wstałaś Szkoda Dnia, Choć pomaluj mu świat. Te teksty wpadły w ręce Januszowi Krukowi, którego przedstawiła mi Kasia Gertner. No i to poszło.
1: Gdyby nie Marek Dutkiewicz, to nie powstałyby największe polskie przeboje takich zespołów i artystów jak Budka Suflera, Kombi, Lady Punk 2+1 czy też Urszula. Ale okazuje się, że Marek Dutkiewicz ma na koncie również bardzo udaną współpracę z nieco młodszym pokoleniem. Ewa Warna.
4: Cicho jest.

0: ukryć smak.
1: Ja mam to szczęście, że ciągle robię to, co lubię, czy ciągle to, ta muzyka mnie pasjonuje. Produkuję czasami jakieś płyty, czasami można coś wyreżyserować, jeśli chodzi o klipy. Także to nie jest wyłącznie samo takie gołe tekściarstwo. A z Ewą to bardzo przyjemna była przygoda, bo to szef Uniwersalu, żywa legenda tego, że Janek Kubicki mnie zawezwał, powiedział: słuchaj, jest taka dziewczyna, już gwiazda w Czechach, 16 lat, ale wyobraź sobie, że taka jest prawda. Spróbujemy ją wylansować w Polsce, spróbuję coś napisać. Napisałem. Pojedziesz, no, wsiadłem do samolotu, wylądowałem w Pradze. Ewa się okazała niesłychanie zdyscyplinowaną i karną osobą. Karna farna, pomyślałem. No i pomogłem jej przy nagraniu Cicho. Taki wymyśliliśmy tam wspólnie chórek w studiu. W takim dosyć historycznym studiu, gdzie Helena Wondraczkowa, gdzie Gott nagrywa pod Pragą, powstały te nagrania. No i okazało się, że taki melanż polsko-czeski mnie zaskoczył tutaj bardzo przyjemnie. Ona zrobiła jeszcze z własnej inicjatywy cover Dmuchawców, całkiem udatny, no i poszło.

0: tak swoją drogą to z oryginalną polską wersją piosenki Dmuchawce, Latawce Wiatr też wiąże się mnóstwo niezwykłych historii. Jak się domyślacie, Marek Dutkiewicz chętnie się tymi anegdotami podzieli.
1: No to taka jest zasada dosyć brzmiąca głupawo i siermiężnie, wojskowa podobno, że im więcej potu na ćwiczeniach czy na manewrach, tym mniej krwi w boju. Ja to sobie przypomniałem, kiedy nagrywaliśmy ten utwór, no bo on miał być taki ciepły, rozenergetyzowany, letnio seksualny. Nagraliśmy to w potwornie wyziębionym zimą studiu na Długiej polskich nagrań. Ula miała kończynę w gipsie i naprawdę było nam daleko do tego gorącego lata. Ale wszyscy wierzyli w ten utwór. Pamiętam, nieżyjący już realizator Wojtek Przybylski to zgrywał to kilka razy, mimo że nam się wydawało, że te wersje już są perfekcyjnie zgrane, ale jednak wyłapywał takie mikro, jego zdaniem, błędy. No i wreszcie się to pojawiło w takiej, a nie innej wersji. No przyznam się, że kiedy to... jeździliśmy wtedy do Dębek na wakacje, kiedy ten utwór tam kulał nad plażami, to nie wydawało nam się jednak, że on będzie aż tak długowieczny. Tymczasem ciągle na jakichś spotkaniach autorskich podchodzą jacyś ludzie i mówią: słuchaj, właśnie my, to dziecko to przy Dmuchawce, a dziecko już całkiem spore.

0: Na końcu świata jeszcze na pewno dzisiaj wylądujemy, bo jak słyszeliście, Marek Dutkiewicz kocha podróże, ma na swoim koncie pracę DJ-a w Bangkoku, ale też wybrał się w podróż życia do Katmandu i o tym na pewno jeszcze dzisiaj. Tymczasem pewnego razu w muzyce to również podróż w czasie, tym bardziej, że Marek Dutkiewicz tworzy największe polskie przeboje już od dobrych kilku dekad. I można trochę ubolewać nad tym, jak zmieniły się czasy, że piosenek takich jak w latach 80. już się nie pisze.
1: Nie, może się też pisze. To znaczy, to wygląda tak, że duże stacje radiowe, które przede wszystkim, mimo istnienia sieci, które przede wszystkim jednak lansują te utwory, to stawiają na przeciętność. Ja nie bardzo wierzę w te testy. No, wyobraź sobie, że ktoś ci puszcza jakiś utwór przez telefon, który ta 20 sekund, masz powiedzieć, czy ci się podoba, czy nie. No to jest dosyć paranoiczna sytuacja. I w związku z czym no, króluje taki banał i przeciętność, bo to jest... No, Jolka urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą, choćby dlatego, że ta cała historia trwa prawie 7 minut. Jak antena teraz by przygarnęła singiel, który trwa dłużej niż 3. No dosyć trudno to jednak opowiedzieć w takich ramach. Ale nie, są ludzie, którzy piszą rzeczy świetne. Pablo Paavo, Cortez teraz. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje w polskim hip-hopie, naprawdę. Tylko, że to ciągle mimo wszystko jest muzyka niszowa albo przeznaczona dla takich dosyć specyficznych odbiorców, takich zagorzałych fanów. I my w związku z tym, jeśli tego nie śledzimy zawodowo czy hobbystycznie, no to za wiele o tym nie wiemy.
0: Marek Dutkiewicz i niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. W końcu największe polskie złote przeboje to jest jego dzieło. I nasza podróż na pewno jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce mistrz słowa, człowiek legenda, Marek Dutkiewicz, autor tekstów setek największych polskich przebojów, w tym m.in. słynnej Jolki Budki Suflera. A od pewnego czasu również autor książki pod tym właśnie tytułem.
2: Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle.
3: Pierwotny tytuł miał być Jolka pamięta, co mi się wydawało troszkę bardziej takie, no, odbiegające od tego oryginału, ale podobno czterech dystrybutorów zadecydowało, że inaczej być nie może i mój wkład w tytuł to jest jeszcze teraz tylko znak zapytania na końcu. I to są takie historie, które mi się przydarzyły w życiu, więc to jest, powiedziałbym, taka rzecz non-fiction. Książka nie jest szyta jak patchwork, bo tam są i trzy teksty Jerzego Bralczyka, który no, dosyć ciekawy sposób interpretuje niektóre moje tytuły. Tam są dwie grafomańskie potwornie nowelki z czasów jeszcze istniejącego takiego magazynu Szpilki, który był powiedzmy satyrycznym pisemkiem, które niestety rzeczywistość zmiotła z powierzchni, a szkoda. No i sporo tekstów, no, które chyba wszyscy znają, ale staram się wybrać te, które bronią się w druku, które mają tam jakąś, powiedzmy, wartość literacką.
1: Jeżeli jeszcze nie przeczytaliście książki Marka Dutkiewicza, to nie ma na co czekać. Kilkaset napisanych piosenek i oczywiście ta najsłynniejsza, czyli Jolka. Czy da się żyć z jednej piosenki?
3: W naszych stronach chyba nie. Gdyby ta pieśń mi się przydarzyła paręset kilometrów dalej na zachód albo na wschód, to owszem tak, natomiast u nas te tantiemy są takie dosyć średnie jak na skalę powodzenia tego numeru, rzekłbym. No, taka jest rzeczywistość, taki mamy klimat, sorry, nie będziemy się na niego obrażać.
1: Tantiemy zapewne dopiero w latach 90. zaczęły być przyzwoite, choć wtedy kwitło piractwo. A jak z prawami autorskimi radzono sobie w PRL-u?
3: Nie, to tak źle z tym nie było. Firma ZAIK, czyli Zrzeszenie Autorów i Kompozytorów Scenicznych, to ma jak niesłychanie bogate tradycje i inkasuje te tantiemy od parę dziesięciu lat. Natomiast potwornie mnie kiedyś zirytował taki film Był sobie chłopiec z Hugh Grantem, który grał dosyć rozleniwionego życiem playboya, żyjącego wyłącznie z tantiem, które odziedziczył po nieżyjącym ojcu, który napisał jedną kolędę. Więc wydaje mi się, nawet w Anglii to trochę nie jest realna perspektywa.
1: Czy Marek Dutkiewicz, autor setek złotych polskich przebojów, spotkał się z sytuacją, że miał pomysły nietrafione, czyli piosenka pisana z myślą, że będzie to na pewno złoty przebój, jednak przebojem nie została?
3: Może teraz tak jest sytuacja. Jest, nie wiem, czy wszyscy sobie zdajemy sprawę, ale jest potworny wysyp w tej chwili różnych nagrań, nie wiem, być może koniunktura jest nakręcona przez te programy telewizyjne, które tworzą potencjalne gwiazdy z takim może lichym efektem, ale jest tak jak mówię, bardzo trudno przedrzeć się przez jakąkolwiek taką, zwłaszcza większą czy bardziej popularną antenę do słuchaczy. Wtedy było zdecydowanie łatwiej.
1: Wtedy, czyli w latach 80. A skoro o latach 80. mowa, to było wtedy trzech czołowych tekściarzy. Marek Dutkiewicz, Bogdan Olewicz i Andrzej Mogilnicki. Czy czołowi polscy autorzy tekstów konkurowali między sobą?
3: Nie, myśmy nigdy nie stanowili jakiejś takiej grupy twórczej, po prostu chyba kochaliśmy tę muzykę rockową i kiedy przyszedł taki czas, że można było pisać dla takich, a nie innych zespołu, to może to troszkę szybciej nam udało się dobić do tej popularności. Oczywiście znaliśmy się i miałem tę przyjemność, że pisałem dla ludzi, z którymi się przyjaźniłem, mieliśmy wspólne poglądy na muzykę, ale nie, z kolegami w swoim czasie oczywiście wypijaliśmy spore ilości tego potwornego wina z zielonych lat, które się głównie składało z siarki i jabłek. Ale nie, to żadna grupa twórcza taka, mam wrażenie, to trochę tak nas wepchnięto wbrew naszej intencji do innej szuflady. Nie no, sporo w tych latach 80. powstało takich naszych przebojów, ale nie kooperowaliśmy ze sobą.

0: Dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki razem z autorem niezliczonej wręcz ilości tekstów największych polskich przebojów.
1: No faktem jest, że niedawno wydawnictwo Universal po długich zabiegach polegających na tym, że trzeba było wyczyścić prawa autorskie, wydało takie potrójnie taki boks z tymi różnymi pieśniami, nazywa się to Przeboje Życia, tak skromnie, to jest tytuł wydawnictwa. No i tam jest 60 po takiej, powiedziałbym, dosyć gruntownej selekcji, także trochę się tego naskładało, ale z drugiej strony to pierwsze kawałki napisałem jeszcze w szkole, to dosyć te początki są odległe w czasie, więc się miało kiedy naskładać.
0: Kolejną piosenką, której autorem jest Marek Dutkiewicz, jest absolutny hit lat 80., czyli piosenka Za ostatni grosz.

0: codziennie.
1: Za ostatni grosz to był pierwszy utwór, pierwsza kompozycja, jaką mi Romek Lipko powierzył. Ja mu przedyktowałem, ja na ogół staram się być przy nagraniach swoich utworów, zwłaszcza jeśli wydaje mi się, że mają szansę być przebojami. Wychodzą z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. Ale wtedy jakoś nie udało się. Przedyktowałem mu zresztą tekst przez telefon. I pamiętam, że zaskoczył mnie tym, że to już jest nagrane. Przywiózł kasetę jeszcze wtedy. W Walkmanie, pamiętam, siedzieliśmy na takich rozgrzanych schodkach na Starym Mieście w Warszawie, słuchaliśmy tego z wypiekami. A potem los mnie rzucił na parę miesięcy do Ameryki, do Stanów, i kiedy wróciłem tuż przed stanem wojennym, to już był wielki przebój. To już się rozhulało po antenach bardzo poważnie. Potem, no niestety, jak 13 grudnia, także z moim paszportem to daleko już nie mogłem ujechać w świat. Ale utwór żył ciągle, zresztą poniekąd taki był wątek konspiracyjny, ponieważ Walter Chełstowski, ojciec chrzestny festiwalu w Jarocinie, wymyślił telewizyjną listę przebojów składających się z polskich i zagranicznych klipów, dosyć takich siermiężnych, tych polskich, ale premiera miała być właśnie 13 grudnia, także straciliśmy coś więcej tego dnia poza telerankiem.
2: I takie opowieści można by snuć przez cały wieczór. Gość niezwykły, mistrz słowa, człowiek legenda, choć sam tego słowa nie lubi. Marek Dutkiewicz, autor kilkuset polskich złotych przebojów. Z bardzo różnych gatunków, bo nie wspominaliśmy też o krótkim flircie z disco polo.
1: Napisałem taki, nawet zresztą z Romkiem Lipko, który postanowił tutaj nie chować się pod pseudonim. Napisałem taki utwór, zawsze chciałem taką rasową pieśń pijacko napisać, taki hymn, nie wiem, od czasu Tuwima i powiedzmy międzywojnia chyba nikt takich rzeczy u nas nie pisał. A może prawy do lewego, ale to jest przeszczep z byłej Jugosławii. Popłyniemy, wypijemy. Nie jestem pewien, czy zostało to właściwie zaranżowane, ale zespół Weekend to nagrał, jest bardzo szczęśliwy, wykonuje tę pieśń podczas swojej długo trwającej latem trasy koncertowej.
2: Ale to jest opowieść na zupełnie inną okazję.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: mama.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
6: Słuchacie Radia Złote Przeboje na 106 i 2 FM, a to jest program, co jest grane w Jeleniej Górze, więc jak sama nazwa wskazuje, przez najbliższą godzinę będziemy przyglądać się temu, będziemy rozmawiać o tym, co artystycznie w Kotlinie Jeleniogórskiej się dzieje. Oczywiście w pierwszej kolejności skupiamy się na mieście Jelenia Góra, ale no nie ma co ukrywać, no cały nasz region tętni życiem artystycznym, kulturalnym, turystycznym, więc tego również przemilczeć nie można. I tak podróżować będziemy więc po różnych miejscach, różnych okolicach. Zajrzymy do Muzeum Sentymentów w Kowarach, o kowarskich dywanowych tradycjach porozmawiamy, ale także o przestrzeniach, które z pewnością wzruszą niejednego gościa. Zajrzymy do Otwartej Papierni, która od niedawna działa w nowym miejscu, w nowej siedzibie, no ale kontynuuje cały czas swoją artystyczną misję związaną z m.in. aktywizacją jeleniogórskiej młodzieży. Nie zabraknie wątków literackich. Porozmawiamy o książce Jeleniogórskie Szkoły Koronki i Głowej autorstwa dr Stefanii Żelazko. No a poza tym zajrzymy też do Centrum Kultury Zameczek na Zabobrzu, bo tam właśnie cyklicznie spotyka się klub brydżowy Zabobrze. Ja nazywam się z kolei Igor Kociubiński. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam już na szczegóły.
5: Co jest grane w Jeleniej Górze?
6: Zaczynamy jednak filmowo, a naszym pierwszym przystankiem w tej artystycznej podróży po Kotlinie Jeleniogórskiej będzie Jeleniogórskie Centrum Kultury, a dokładniej siedziba przy ulicy Bankowej. Tam właśnie mieści się sala widowiskowa. Myślę, że miłośnikom kultury w naszym regionie tego miejsca, tej przestrzeni przedstawiać nie trzeba. Pełni ona wiele funkcji, oprócz funkcji

0: Wcześniej jako miejsce, w którym właściwie żaden film nie pojawia się z przypadku. Ja żartobliwie mówię, że jak się prowadzi DKF, to się pamięta o starej zasadzie: gramy to, czego nie ma. Więc DKF-y to nie jest miejsce, gdzie się wyświetla filmy. To nawet w statucie federacji jest to zaznaczone. Kluby filmowe są od upowszechniania kultury filmowej, czyli od pokazywania rzeczy ciekawych, innych, takich, które nie mogą liczyć na masowego widza. Blockbusterów typu Avengersi tutaj raczej nie będzie. Natomiast są to filmy, które no, coś powinny w nas zmienić. Profesor Antoni Bohdziewicz, jeden z założycieli Polskiej Federacji Klubów Filmowych, mawiał, że dobry film to jest coś takiego, co się zaczyna, jak wychodzimy z kina, że wtedy on powinien w nas coś budzić, pobudzać nas do myślenia, do zastanowienia się, bo nie po to oglądamy filmy, żeby oglądać filmy. Oglądamy filmy po to, żeby się dowiedzieć czegoś o sobie, o świecie, o naszych bliskich, o tym wszystkim, co się nazywa świat i życie.
1: Tak zaglądając troszkę za kulisy, bo to mnie zawsze zastanawia, pewnie zastanawia też widzów, jeśli chodzi o planowanie repertuaru, no bo wymaga to też logistyki zdobycia tych filmów, jak dużo czasu potrzeba na zaplanowanie takiego miesięcznego repertuaru, z jak dużym wyprzedzeniem się to dzieje?
0: Dużo. Repertuar wrześniowy będę układał w lipcu. I to mniej więcej jest tego typu w momencie, kiedy już się te filmy zamawia. Natomiast pomysł, co zagrać, dlaczego taki, a nie inny film, dlaczego w takim, a nie innym zestawieniu, to jest właściwie cały czas robota. To nie ma tak, że można się wyłączyć. Gdzieś tam z tyłu głowy zawsze się kombinuje, co by można, jakby można, bo pomysły można mieć genialne, ale potem jeszcze wchodzi proza życia. Czyli niektóre filmy są po prostu poza naszym zasięgiem, choćby ze względów finansowych. Niektórych filmów fizycznie już nie ma na rynku filmowym. Jeżeli się chce pokazywać rzeczy trochę trudniejsze i z historii kina, no to tu jest droga przez mękę, bo trzeba znajdować właścicieli praw do tych filmów, co nie jest łatwe. No to taka praca.
1: Zapraszamy każdy wtorek miesiąca.
0: Każdy wtorek miesiąca 18.00 DKF Klaps na Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A pod adresem internetowym www.jcek.pl znajdziecie informacje na temat tych najbliższych tytułów, które będzie można obejrzeć w sali widowiskowej. No i mowa oczywiście nie tylko o filmowych atrakcjach, ale także o innych artystycznych aktywnościach organizowanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. A my teraz w programie Co jest grane z ulicy Bankowej z Jeleniej Góry przenosimy się troszkę poza granicę naszego miasta i wędrujemy do Kowar, bo tam właśnie w swoje progi zapraszam Muzeum Sentymentów działające już ponad 6 lat. Do odwiedzenia tych sentymentalnych, wzruszających często przestrzeni zachęca kierownik tego muzeum Andrzej Olszewski.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
3: Także Muzeum Sentymentów to jest tak zwane Muzeum Miłych Wspomnień, czyli jest jedyne, może jedno z nie, albo nielicznych muzeów, które wywołują tak pozytywne emocje, że większość, powiedzmy 99% osób, które wychodzi od nas, jest naprawdę uśmiechniętych, zadowolonych. To mnie po prostu tutaj czasami też zastanawia, że udało mi się zrobić takie miejsce, które wywołuje pozytywne emocje wśród najstarszych, wśród mojego pokolenia, wśród najmłodszych, bo te właśnie emocje starszych udzielają się najmłodszym. Także myślę, że to jest najważniejsze, co chciałbym tutaj jakby zarekomendować podczas wizyty u nas, bo że z zewnątrz ten obiekt nasz nie zachęca. Niektórzy mają naprawdę tutaj jakieś obawy przed wchodzeniem na pierwsze piętro, ale już wychodząc naprawdę są wszyscy uśmiechnięci szeroko.
1: No bo sporo skarbów się tam kryje, ich gromadzenie zajęło troszkę czasu, no i to jest też taka przestrzeń, która cały czas się zmienia. Powiedzmy, co dziś mamy do dyspozycji, no bo nawet jeśli w Muzeum Sentymentów byliśmy na przykład w zeszłym sezonie czy 2 lata temu, no to to, co zobaczymy dzisiaj, może być też takim powiewem świeżości, no bo cały czas coś nowego się pojawia.
3: Przez te 6 lat muzeum zwiększyło się ponad 3-krotnie. Także jeśli ktoś był na początku i oglądał tylko 5 pokoi, a przyjedzie teraz, to obejrzy tych pokoi 15, plus przestrzeń korytarza i galerii dywanów, na której są w sumie 3 wystawy, czyli wystawa i dywanów Makatek Kowarski jako temat przewodni, bo to jest cały czas ta fabryka dywanów.

0: ale też jest wystawa chust wojskowych. No, jak takiej wystawy jeszcze nie widziałem nigdzie w Polsce, to jest to chusta wojskowa rezerwisty jest bardzo sentymentalnym przedmiotem dla mężczyzn, więc mało kto się z tym rozstaje, więc takiej wystawy jeszcze nie widziałem. No i wystawa fotografii z regionu. Także to są takie nowości, mówię, w tym roku dodaliśmy dwa pokoje. Czyli jest to taka namiastka starej klasy szkolnej i powiedzmy namiastka przedszkola, czyli chodzi przede wszystkim o kolejne zabawki, czyli to, co naprawdę wywołuje te najmilsze wspomnienia i można sobie otworzyć taką szufladkę w pamięci dzięki temu, która już dawno została zamknięta.
1: Jedni wracają do czasów dzieciństwa, inni do czasów młodości, ale w większości wypadków jest tak, że jednak ta łezka wokół się zakręci, bo są to miłe wspomnienia, jak wspomniałeś, zabawki, wątki związane z dzieciństwem, ale też pokój babci, pokój rodziców, czyli takie otoczenia, które, no, które są takim wehikułem czasu i chyba w większości wypadków jest tak, że ta łezka mimowolnie wokół się zakręci na którymś etapie wycieczki.
0: Pokój babci z kuchnią to był pierwszy, jaki powstał w Muzeum Sentymentów i faktycznie zdarza się tak, że to nie zapomnę, jak mąż prowadza żonę i mówi do niej, pan teraz patrzy, nie? I żona po prostu w jednym momencie zaczęła płakać ze wzruszenia. Od tamtej pory na naszym bilecie jest napisane łzy wzruszenia gratis. Także jest to takie miejsce faktycznie wywołujące bardzo, bardzo dużo emocji, gęsią skórkę u niektórych. Ja naprawdę się nie spodziewałem takich wrażeń, a to mnie czasami mocno zastanawia, dlaczego tak jest. Też lubię reakcje dzieci, kiedy odpowiadają, że wszystko im się podobało. Ostatnio mi się bardzo podobała odpowiedź pięciolatki, że powiedziała, że było epicko.
1: Największa satysfakcja.
0: Także się bardzo zdziwiłem, bo musiałem dwa razy przetworzyć tę informację u takiego małego człowieka i wszyscy się zaczęli z tego śmiać tam przy wyjściu z muzeum. Cóż jeszcze mogę dodać? No, jest to faktycznie takie miejsce, gdzie cofamy się zarówno do tej kuchni babci, do tematów sportu na przykład też, bo taki temat jest również, taki pokój tematyczny, czyli sport, turystyka w naszym regionie, głównie lata 80. Spokój ten prezesa fabryki dywanów, co wywołuje też trochę różne emocje, bo też jest tam trochę tematów związanych z partyjnych albo milicyjnych, ale jakby tego staram się cały czas unikać. Nie zbieram takich rzeczy, bo po prostu nie uważam je za sentymentalne, tylko bardziej traumatyczne i one wywołują inne emocje, a nie o to dokładnie właśnie chodzi w Muzeum Sentymentów.
1: Są dwie kategorie odbioru tej przestrzeni. Mówimy przede wszystkim o ludziach, którzy jakoś z tym okresem wiążą swoje wspomnienia. No ale jeśli Muzeum Sentymentów odwiedzają najmłodsi, to ta ich perspektywa odbioru jest zgoła inna. W internecie jest mnóstwo filmików czy też takich eksperymentów, gdzie dzieciom bądź też młodzieży do ręki daje się telefon stacjonarny i widać, że na ich twarzach rysuje się taki symboliczny znak zapytania, co się z tym robi, jak się tego używa i w jaki sposób kiedyś się z tego korzystało. No i przypuszczam, że takich znaków zapytania, jeśli chodzi o wyposażenie Muzeum Sentymentów, jest więcej, no bo to dla nich troszkę rzeczywistość dla nas już odległa, a dla nich zupełnie nieznana.
0: Tak, dla nich to jest taki skansen, można powiedzieć, takie skansenowe muzeum, także ostatnie takie, co pamiętam, dziewczyna gdzieś około 15 lat weszła z rodzicami do muzeum i zobacz, tam to jest pralka. To jest pralka, ja myślałem, że jakaś beczka. Chodzi oczywiście o pralkę w franie, ale też młodszym pokazuje dyskietkę, a oni mówią, że to jest jakiś notes. Oni nie wiedzą, co to jest dyskietka, bo teraz wiadomo, jeszcze są pendrive'y, ale tak naprawdę za chwilę ich pendrive'y znikną, będzie wszystko gdzieś tam w chmurze internetowej. Więc to naprawdę jest taki dla nas, tak jak dla nas muzeum, można powiedzieć, związane z czasami, nie wiem, latami 20, 30, no to jest takie dla nas nieznane i dla tych naszych, powiedzmy, pokoleń jest to już dosyć odległe. Tak dla tych pokoleń najmłodszych współczesnych, czyli powiedzmy około 10 lat i młodszych osób, to jest to, co było 40 lat temu. No to też faktycznie jest taki świat, który można zobaczyć tylko na zdjęciach, ewentualnie właśnie w muzeum.
1: Z różnych pobudek pewnie to miejsce będziemy odwiedzali i z różnymi emocjami będziemy wychodzili, ale myślę, że niezależnie od tego, do kogo trafiamy, to warto zachęcić ze względu na to, że w zasadzie za każdym razem, kiedy się spotykamy spotykamy, to chyba pada to samo zdanie jeszcze przed włączeniem mikrofonu, że ciągle brakuje nam czasu i ciągle jesteśmy w biegu. I mam wrażenie, że Muzeum Sentymentów to jest takie miejsce, oprócz tego, że z powodów oczywistych tam czas się zatrzymał, to jednak możemy wrócić do takiego momentu, w którym mam wrażenie, choć to być może jest subiektywne, że jednak ten czas kiedyś płynął troszkę wolniej. I troszkę wolniej chyba możemy w muzeum też popodróżować sobie.
0: Tak, zdarza się, że niektórzy zagłębiając się w tą ekspozycję, w różne szczegóły, które tam umieściłem w ekspozycji, gabloty, w tablice BHP, w jakieś tam inne po prostu drobne zabawki, naprawdę już trzeba przeznaczyć na zwiedzanie muzeum minimum półtora godziny i nie wiadomo, kiedy ten czas jakby tam po prostu przeleci, nie? W trakcie tego muzeum. Tak jakby zatrzymuje się czas na chwilę podczas zwiedzania i cofamy się myślami w czasie o te 20, 30, 40 lat. Bo ja, oczywiście są rekordziści, co zwiedzą muzeum w 10 minut czy 15, ale mówię, są też tacy, co im zabraknie całej godziny otwarcia. Naprawdę tak się zdarzyło, że punkt, mówię, teraz mamy do 16 i musimy czasami prosić, żeby jednak już przyspieszyli zwiedzanie, żeby po prostu też chcemy sobie odpocząć. Więc naprawdę to muzeum jest takim spowalniaczem czasu przez chwilę, mówię, tego zwiedzania, mówię, tej cały czas gonitwy. Po to też się przyjeżdża chyba, żeby troszkę zwolnić, ale to jeszcze bardziej się zwalnia podczas zwiedzania takiego miejsca. Muzeum Sentymentów znajduje się w dawnej fabryce dywanów w Kowarach po lewej stronie od głównej bramy do dawnej fabryki dywanów. Pierwsze piętro. Dodam jeszcze, że od tego roku dysponujemy urządzeniem typu schodołaz, więc osoby poruszające się na wózkach mogą po prostu łatwiej do nas dotrzeć na to piętro, tylko trzeba wcześniej do mnie zadzwonić, żebym był na miejscu i to obsłużył, to urządzenie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Zapraszamy więc do Kowar. O tym, co znajdziecie w Muzeum Sentymentów, opowiadał Andrzej Olszewski. Za chwilę porozmawiamy o równie ciekawej, otwartej papierni, która artystycznie działa w Jeleniej Górze i aktywizuje młodzież z regionu, ale to za chwilę, bo teraz przenosimy się na Zabobrze do tamtejszego Centrum Kultury Zameczek, w którym działa również klub brydżowy. Jak zapewnia jego prezes Zbigniew Skurecki, brycz wcale nie wychodzi z mody i choć może nie cieszy się dziś ogromnym zainteresowaniem, to jednak graczy w Jeleniej Górze nie brakuje.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
3: Gramy nie tylko w Jeleniej Górze. Generalnie brydżyści, którzy uprawiają brycz tak zwany sportowy, są zrzeszeni w Polskim Związku Brydża Sportowego, w którym jest zrzeszonych około 6 tysięcy aktywnych zawodników, ale oczywiście to nie jest oferta dla wszystkich. My jako klub brydżowy działający tutaj na terenie Jeleniej Góry, a właściwie Kotliny Jeleniogórskiej, oferujemy również możliwości gry w brydża dla każdego, który potrafi wziąć kartę do ręki. Poza tym próbujemy również uczyć, współpracujemy z klubem seniora w spółdzielni mieszkaniowej na Zabobrzu. Tam są takie jesienne kursy dla początkujących brydżystów. A jeżeli chodzi o młodzież, tu ma pan rację pod jednym względem, bo faktycznie brydż się strasznie zestarzał. W tej chwili średnia wieku w klubie na Zabobrzu to jest tak 65. Ale są jaskółki polegające na tym, że pokolenie obecnych ośmioklasistów czy siedmioklasistów, pojedynczo już się trafiają młodzież szkół średnich, ta grupa pojedynczych ludzi zaczyna grać brydża sportowego. Na naszym terenie, tu w okolicach Jeleniej Góry, działa taki klub Logik Piechowice, gdzie jest pan Lech Rębisz i pracuje on ze szkołą, z młodzieżą szkolną, zaczynając od szachów. Po jakichś tam paru latach z tego się wyłania grupa chętnych grających brydża i dzisiaj mogę powiedzieć, że na przykład na nasze turnieje, które my dwa razy rozgrywamy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki, zapraszam wszystkich serdecznie na godzinę 16:30 do zameczku, to była dygresja, ale pojawia się trzech młodzieńców, dwóch juniorów młodszych, jeden młodzik, i jeden ma 14, a dwa po 13 lat, jeden ma 15 bodajże i regularnie grają z nami brydża. I przy stoliku mamy takie sytuacje, że spotyka się dwóch panów właśnie 14-letnich z panem, który ma lat 92.
1: Czyli przekrój wiekowy dość duży, ale to jak to się stało? Dziadkowie, rodzice zaszczepili, czy gdzieś sami trafili? Bo to ciekawa historia.
3: Luka pokoleniowa, to znaczy moje pokolenie, które tego bridża poznało na studiach na przykład, mieszkając w akademikach, również w środowisku jakby towarzyskim, rodzinnym niekiedy, był kontakt z tym bridżem i wtedy nie było też konkurencji tego, co mamy obecnie, czyli Netflixów, komputerów, programów z grami, Xboxów i tak dalej. W związku z tym na przykład pokolenie moich synów, mogę powiedzieć, jest stracone dla brydża, bo tam są już pojedyncze osoby, ale wnuki mają szansę do tego brydża wrócić i wracają powoli, ponieważ okazuje się, że on ma pewne cechy, walory, które przydają się później w życiu, bo przede wszystkim uczą współpracy z partnerem, uczą logicznego myślenia, budują pamięć i to jest kapitał, który młodzi ludzie mogą potem wykorzystać praktycznie w życiu.
1: Nie, ja nie ukrywam, brycz jest dla mnie zagadką, choć w mojej rodzinie się pojawił i ta luka bardziej przypada na moje pokolenie, bo pamiętam, że jeszcze rodzice grywali. No i tak się zastanawiam, znaczy jakby oczywistym jest fakt, że rzeczywiście to wszystko, o czym powiedzieliśmy, sprawia, że gdzieś te karty spadają na drugi plan, no, ale jednak jest to taka z drugiej strony dziś rozrywka troszkę elitarna. Czy można to tak określić, że wraz ze zmniejszeniem liczby graczy staje się to troszkę bardziej prestiżowe, czy to nie jest dobre określenie?
3: No, pytanie takie, co to znaczy prestiż, co to znaczy elita? W brydża grają ludzie mający różny status i materialny i wykształcenie, powiedzmy sobie. Tutaj czasami decyduje po prostu talent. Nie? Niektórzy mają tak zwanego nosa do karty, który okazuje się w brydżu być też wartością. Jeżeli chodzi o samego brydża, to ja zachęcam wszystkich, którzy nie mają pojęcia o brydżu, żeby zaczęli grać Vista. To był pradziadek naszego brydża. Zasady są podobne. 52 karty rozdajemy na 4 osoby, po 13 kart, wykładamy jedną, ona będzie atutem i rozgrywamy, kto weźmie więcej lew. I tak zaczynało wielu. W tej chwili, jeżeli chodzi o brydża, to tak jest wyraźny podział na ścisłą, powiedzmy sobie, światową czołówkę, w której są Polacy, ale to są już zawodowcy, oni żyją z brydża. No i potem jest taka elita polska, powiedzmy sobie, skupiająca się w dużych ośrodkach typu Wrocław, Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk. I potem jest już tak zwana prowincja, gdzie uprawiamy tak zwanego brydża wioskowego, ja to nazywam, czy turnieje wioskowe, gdzie spotykają się przy stoliku ludzie o różnych umiejętnościach, o dużych rozpiętościach, ale tu też chodzi o zabawę, o rozrywkę, a szczególnie dla tych starszych, wyjście z domu, oderwanie się od problemów związanych, nie wiem, na przykład z chorobą. A jak się wchodzi na salę brydżową i siada się do stolika, bierze karty do ręki, to w pewnym momencie człowiek zapomina o całym świecie, się skupia i przez te 4 godziny, bo tyle trwa mniej więcej turniej brydżowy, człowiek zapomina o swoich problemach. Myśli tylko o kartach, myśli o partnerze, myśli o przeciwnikach.
1: Korzyści pewnie jest więcej, do nich sobie jeszcze wrócimy. Ja zastanawiałem się, jak to pytanie zadać w sposób bardziej błyskotliwy, niż ono w rzeczywistości brzmi. Mianowicie, czy brycz jest prosty? A pytam dlatego, że ja nie ukrywam, mam wrażenie, że jestem beztalenciem karcianym i było już co najmniej kilka osób, które próbowało mnie do rozgrywek karcianych przekonać, ba, próbowało mnie tego nauczyć. No, jestem bardzo opornym uczniem i po kilku rozgrywkach, ba, po kilku dniach przerwy zapominam w ogóle, o co w tym wszystkim chodziło. Pytanie więc, czy to jest gra dla mnie, dla początkujących, dla tych, którzy z kartami w ogóle nie mają do czynienia?
3: Oczywiście, ja nie widzę żadnego problemu. Zaczynamy od Vista, jak mówiłem. Trzeba mieć, najlepiej mieć stałego partnera, z którym człowiek się będzie uczył później następnych spraw, nie? Jeżeli chodzi o brydż w wykonaniu tych już uprawiających sport pod nazwą brydż, no tam już są wymagania wyższe, tam już trzeba znaleźć pewne systemy licytacyjne, mieć ogranie, pewne systemy, jeżeli chodzi o informacje, które w trakcie licytacji, w trakcie rozgrywki się przekazuje, ale to jest step by step, do tego się po prostu dochodzi. Ja zachęcam przede wszystkim od kibicowania brydżowi. Mamy na internecie taki portal, nazywa się Bridge Base Online, bbo.com. I tam codziennie gra kilkudziesięciu, kilkuset brydżystów. Można w każdej chwili, to jest bezpłatny portal, dosiąść się do stolika, przyglądać się, jak cytują, jak rozgrywają, jakie są wyniki. Tam od razu jest też symulacja komputerowa, jaki wynik jest prawidłowy, powiedzmy sobie. Więc może zacznijmy od kibicowania, a później whist.
2: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
1: Słuchajcie, wieczornego magazynu kulturalnego Radia Złote Przeboje na 106,2 FM w programie Co jest grane. Za kilka chwil naszymi gośćmi będą m.in. Maciej Pierzchała i Małgorzata Osiej. Porozmawiamy o działalności Otwartej Papierni, o artystycznej, kulturalnej aktywizacji młodzieży w Jeleniej Górze. Zostańcie z nami. Teraz wracamy jeszcze do spotkania ze Zbigniewem Skureckim z klubu brydżowego Zabobrze.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Domyślam się, że najlepszym rozwiązaniem, żeby brydża poznać, jest po prostu zjawienie się w zabobrzańskim klubie, bo tutaj od tych najlepszych będzie można się nauczyć. No ale też przy okazji tych wakacji chyba to jest jakiś taki moment, kiedy tego bakcyla chyba można złapać.
3: Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o klub zabobrzański, my prowadzimy zajęcia, jak mówiłem wcześniej, dwa razy w tygodniu i można w każdej chwili wpaść do zameczku i najpierw pokubicować, potem się z kimś mówić i można zagrać. A jeżeli chodzi o sezonowość brydża, mówiąc tu o brydżu sportowym, mamy faktycznie też takie sezony. Mamy okres ligowy, jesień, zima. Zabobrze ma w tej chwili dwie drużyny ligowe. Jedną ma w trzeciej lidze wrocławskiej i drugą drużynę ma w lidze okręgowej. Od 3 lat mniej więcej udało nam się jakby skompletować taki zespół i środki na to, bo to również kosztuje. A jeżeli chodzi o brydża codziennego, jak mówię, dostęp do komputera i ta platforma BBO pozwala na to, żeby się oswajać z tym brydżem i sobie można na co dzień nawet tam można pojedyncze z robotami zagrać sobie pojedyncze rozdanie i to mówię, dużo uczy. Praktyka, praktyka, praktyka.
1: Czyli jak w każdej dziedzinie po prostu trzeba nabrać doświadczenia, to doświadczenie można też zdobyć pod Państwa opieką. Wspomnieliśmy o dużej rozpiętości wiekowej członków klubu, a jak jest z liczebnością?
3: Znaczy w tej chwili mamy 23 członków klubu zarejestrowanych w Polskim Związku Brydża Sportowego, a w ciągu miesiąca się przewija przez nasze turnieje w granicach 40 kilku osób. Przyjeżdżają ludzie z okolicznych miejscowości, czyli z Karpacza, z Klaskiej Poręby, z Piechowic. Pojawiają się wczasowicze z Cieplic, kuracjusze właściwie z Cieplic, a wczasowicze z Karpacza na przykład. Ostatnio taki był z pan z Kielc. Także jeżeli chodzi o to, kto gra w tego brydża, to jest to pełne spektrum, powiedzmy sobie. Rozpiętość wiekowa jest o tyle pewnym problemem, że niekiedy koledzy mają potem przy stoliku jakieś problemy, bo coś zapomni na przykład, nie? Albo jak próbuje jakieś tam nielegalne informacje przekazać, żeby na przykład jest taki stary dowcip brydżowy zresztą, gdzie dwóch brydżystów siedzi przy stoliku i jeden patrzy, bo ten ma zawistować, nie? No i ten wysyła mu nielegalny sygnał i tak ręką wali tam w lewą stronę piersi. No i ten wychodzi w pika, a ten mówi, co ty robisz, nie? W pika? Przecież co ci pokazuje? Serce, to jest kier. A co robi serce? Pik, pik, pik. No i czasami takie nieporozumienia też się zdarzają w tym starszym wieku.
1: Komunikacja to jest podstawa, ale myślę, że tej komunikacji też można się nauczyć niewątpliwie.
3: Uczy komunikacji. Brycz uczy komunikacji, uczy współpracy, uczy również jakby prób zrozumienia partnera. Nie wszystkim to wychodzi. Czasami są emocje, nie da się ukryć. Czasami głos podniesiony da się usłyszeć na sali, ale generalnie sprzyja temu, aby te relacje międzyludzkie były zdrowsze.
1: No i to też chyba dzisiaj wartość, bo karty kartami, ale to też po prostu tak zupełnie zwyczajnie po ludzku okazja do spotkania z drugim człowiekiem.
3: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. To, co wspomniałem wcześniej, dla ludzi szczególnie tych w stanie spoczynku, tak ogólnie mówiąc, jest to okazja do wyjścia z domu. Jest to okazja, aby spotkać się, przed turniejem porozmawiać na tematy. Unikamy polityki, od razu mówię.
1: Jest bezpieczne rozwiązanie zawsze.
3: Tak, a skąd wiem, że mamy w gronie swoich brydżystów ludzi od lewej do prawej i z powrotem, ale brydż nam to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, więc widać tego, że brydż łączy.
1: Rywalizacja też myślę, że jest taką formą, która jednak skłania do tego, żeby temat zgłębić. Pewnie na początku to jest gdzieś dalszy plan, no ale jednak jak to doświadczenie, umiejętności się pojawiają, no to myślimy o tym, żeby się sprawdzić. Są więc turnieje.
3: Tak. Są turnieje. Żeby mówić tak obrazowo, to są turnieje, na których para się spotyka z parą i rozgrywa konkretnie ze sobą dwa rozdania. Przychodzi na następny stolik, kolejne dwa rozdania i kolejny stolik i kolejny stolik, i tam taki rund może być na przykład, jak było wczoraj, bo graliśmy turniej indywidualny, 13 rund, czyli 26 rozdań, i na końcu te wyniki są pokazywane na komputerze. I tutaj nowość, od kilku lat mamy urządzenia, które nam rejestrują na bieżąco, przekazują ze stolika wynik do komputera bezprzewodowo. Efektem tego jest to, że faktycznie po 3 minutach od zakończenia turnieju pokazujemy na ekranie, na ścianie gotowe wyniki. Także nikt nie musi czekać. Kiedyś to było tak, że były ręczne protokoły, pisało się tam gdzieś, człowiek siedział całą noc i liczył te wyniki, powiedzmy, bo wtedy jeszcze Excela nie było na przykład. No i wyniki były na drugi dzień, potem były protesty, bo tam coś źle wpisał albo nie tak. A tutaj mamy na bieżąco online praktycznie rzecz biorąc wyniki. I oczywiście jest pewna hierarchia, ponieważ my prowadzimy również klasyfikację długofalową, czyli dostaje się punkty nie tylko za samo wygranie turnieju, czy zajęcie tam wysokiej pozycji, i sumujemy sobie te punkty w bilansie kwartału i potem na koniec kwartału ogłaszamy, że królem wiosny był ten, a ten na przykład, bo którym zimą dostaje tam symboliczną nagrodę, jakieś tam zdjęcie z fotografią swoją, żeby pokazać swoim wnukom albo żonie, gdzie przebywał w tym czasie, jak go nie było w domu.
1: Jest pamiątka, jest potwierdzenie, jakby żona miała wątpliwości, to też jest bezpieczne.
3: Dokładnie. Zapraszam do Jeleniej Góry, zapraszamy wszystkich mieszkańców i okolicznych mieszkańców miejscowości z powiatu karkonoskiego. Czasowiczów również zapraszamy. Zapraszamy kuracjuszy z Cieplic, Zameczek, poniedziałek, czwartek, godzina 16:30. Telefon na stronie internetowej www.bridgejeleniagora.pl. Proszę dzwonić, bo umawiamy te turnieje zawsze tak, żeby mieć już skompletowany zespół na turnieje i przez te turnieje biegną później sprawniej.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: To jest program Co jest grane w Jeleniej Górze, czyli magazyn kulturalny Radia Złote Przeboje. Nasza lokalna audycja, której słuchać możecie od poniedziałku do piątku po godzinie 21. Program, w którym dominują te właśnie tematy związane z kulturą i sztuką. Rozmawiamy więc o tym, co dzieje się w mieście, o tym, jak można spędzić wolne chwile w Karkonoszach, niezależnie od pory roku. Czy to zima, jesień, czy też może okres wakacyjny, letni, wiosenny. Tych aktywności, tych możliwości jest sporo, od sportowych przez muzyczne, filmowe, karciane, jak zresztą przed chwilą słyszeliście, i wiele, wiele innych można byłoby tak długo wymieniać. No i przed nami kilka takich propozycji jeszcze fotograficznie będzie dziś w Radiu Złote Przeboje, między innymi za sprawą spotkania z Tadeuszem Biłozorem z Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Porozmawiamy o jednym z najstarszych fotograficznych plebiscytów w naszym regionie, czyli o konkursie Jelenia Góra i Jeleniogórzanie. Takim historycznym wątkiem będzie również rozmowa z dr Stefanią Żelazko, autorką książki Jeleniogórskie Szkoły Koronki i Głowej. Temat, który z pewnością panie zainteresuje w pierwszej kolejności, ale sama historia niezwykle ciekawa dla wszystkich mieszkańców. Zostańcie z nami.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A teraz o Jeleniogórskiej Otwartej Papierni. Słów kilka, czyli o szeregu aktywności kulturalnych dla młodych ludzi, które inicjowane są już od dłuższego czasu przez twórczy, jakże przedsiębiorczy artystycznie duet z naszego miasta w postaci Macieja Pierzchały i Małgorzaty Osiej-Gadziny. Otwarta Papiernia przez szereg lat działała w siedzibie przy ulicy Kilińskiego. Później niestety nastąpiła krótka, na szczęście, przerwa w działalności, no i jakiś czas temu Otwarta Papiernia powróciła do tych artystycznych aktywności, ale już w nowym miejscu, w nowej siedzibie. Tym razem to otoczenie dość specyficzne, bowiem jest to galeria Nowy Rynek. Jaki ma to wpływ na działanie Otwartej Papierni? Czy ten kierunek się zmienia? O tym więcej już teraz w rozmowie z moimi gośćmi Maciejem Pierzchałą i Małgorzatą Osiej-Gadziną.
2: Jeleniogórzanie z pasją!
4: I będziemy się spotykać w Otwartej Papierni, która jako sama idea otwartej pampierni, czyli miejsce działań społecznych i kulturalnych w miejscach do tego było niededykowanych, tym razem z rocznym projektem społeczno-artystycznym zagości w Galerii Nowy Rynek, przepięknej przestrzeni, właściwie już gotowej, wystawienniczej, z otwartą widokiem na otwartą panoramę Jeleniej Góry, także w miejscu takim bardzo dla nas ciekawym i nowym do działań twórczych. Przez 5 lat działalności organizowaliśmy szereg wydarzeń. To był pierwszy spektakl na Propsie, który, pierwsze nasze duże działanie młodzieżowe, które było osadzone w okolicach Galerii Nowy Rynek. Tych projektów było sporo i no, udawało się to dzięki współpracy z Urzędem Miasta Jeleniej Góry, z Wydziałem Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni, że po kilku latach tej działalności nasze projekty zostały uznane i oprócz tego, że je kontynuujemy, to też no, kontynuujemy w miejscu, który staje się naszym partnerem. Mówię tutaj o Galerii Nowy Rynek, bo wspólnie i merytorycznie, i technicznie pracujemy nad tym projektem, no, żeby on był jak najwyższej jakości, żeby już teraz choćby spełniał warunki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, choćby takich innych warunków, które dla nas są nowe, że nie będzie tam minus 15 stopni w grudniu. Także bardzo się cieszymy jak gdyby z tej nowej formy, która na pewno dla naszych odbiorców i odbiorczyń no, będzie na plus. Także a charakter tego miejsca i charakter działań pozostaje ten sam, więc jesteśmy bardzo ciekawi waszego odbioru, jak otwarta papiernia w Galerii Nowy Rynek z norocznym projektem Galerii Nowa, bo kontynuujemy wszystkie nasze cykle, czyli również Slay Hirschberg, gdzie będziemy chcieli pokazywać twórczość osób bardziej znanych poza Jelenią Górą niż w Jeleniej Górze, a wywodzących się stąd, no, czy też naturalnie przestrzeń wystaw wizualnych i tych działań, które po prostu będziemy kontynuować w nowych, bezpiecznych warunkach.
1: Miejsce, w którym byliście dotychczas, troszkę z natury determinowało to, co się tam działo, jak te działania wyglądały, no bo ta przestrzeń też była specyficzna. Ta, o której mówimy, również jest specyficzna, ale w zupełnie innej kategorii. Pytanie więc, czy to jakkolwiek zmienia kierunek działań, czy zmienia jakoś oblicze, czy wizerunek otwartej papierni?
5: Będziemy się starali, żeby nie zmieniało oblicza, ponieważ my też nie zmieniamy oblicza i naszych idei, więc postaramy się, żeby to miejsce nabrało naszego charakteru i mam nadzieję, że nasza wspólna praca z młodzieżą no, da taki efekt, na który zawsze czekaliśmy po prostu.
1: Myślę, że dziś mimo wszystko trafiamy też do osób, które o otwartej papierni słyszą po raz pierwszy. Mimo, że zapraszaliśmy na wydarzenia związane z teatrem, poezją, no, tych przestrzeni artystycznych, wokół których się obracaliście, było sporo w tej poprzedniej siedzibie. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest otwarta papiernia, czym będzie, no to gdybyśmy mieli was przedstawić, gdybyśmy w takiej pigułce mieli powiedzieć, po co to wszystko, to co powinniśmy powiedzieć?
5: No, żeby świat naprawiać, to myślę, że po to wszystko i po to, żeby spełniać swoje marzenia i po to, żeby jakąś naszą tutaj osobistą czułość przekazać młodzieży, bo dobrze się z nią komunikujemy, myślę, i to będzie taka kontynuacja naszej pracy i naszych wizji artystycznych oczywiście, ale do współpracy zapraszamy nie tylko tych, którzy czują w sobie artystyczną nutę, ale również tych, którzy mogą być potencjalnymi widzami, czyli, bo nie każdy lubi być artystą tylko. Czasem niektórzy mogą po prostu chcieć tylko pooglądać wystawy, spektakle, koncerty muzyczne, więc takich również. My chcemy po prostu wokół siebie w dalszym ciągu gromadzić młodych ludzi, którzy mają jakieś bardzo ciekawe plany na swój rozwój po prostu osobisty.
1: Ustaliliśmy już, że to jest przestrzeń specyficzna i to też pewnie będzie generowało troszkę inny tryb działań i pracy. Natomiast dotychczas Otwarta Papiernia była takim miejscem, które było związane z działaniami projektowymi, poszczególnymi wydarzeniami. Teraz jesteście w przestrzeni, która jest przestrzenią ogólnodostępną, dość specyficzną, bo handlową. Czy więc będzie to miejsce w kwestii technicznej otwarte, czy to też będzie tylko przestrzeń związana z poszczególnymi wydarzeniami?
4: Otwarta Papiernia, tak jak wspomniałeś, przez te 5 lat działalności zapraszała konkretne przedsięwzięcia artystyczne, ale była też takim miejscem spotkań tych młodych ludzi, którzy zostawali dłużej, którzy przychodzili, którzy też niejednokrotnie mieli próby czy jakieś tam własne potrzeby spędzenia w tej przestrzeni czasu. I tak będzie w tym nowym miejscu, czyli my otwieramy już nabór do grupy, która będzie chciała brać udział w szeregu działań, które będziemy w tym roku organizować. Natomiast poszczególnymi eventami, wydarzeniami będzie to miejsce otwarte. Też już z pewnym pomysłem przychodzimy. Chcemy też jak gdyby zagospodarować tą przestrzeń w sytuacji braku fizycznie osoby, ale też poprzez działania poezji konkretnej, poprzez wideoarty, które będą tak naprawdę takim elementem przyciągnięcia do nas osób. I to, co powiedziała przed chwilą Gośka, jest bardzo istotne, że my nie szukamy tylko osób, które są przebojowe, które chcą się wyrazić. Po prostu tworzymy grupę młodych ludzi, którzy będą organizować wydarzenia ze sobą, też mając na uwadze takie zaplecze współpracy z nami, z naszymi partnerami. Myślę, że to jest taki mały kurs menadżera kultury, bo prócz tej strony, którą widzimy zawsze, tej strony artystycznej, jest też ta druga forma, do której będziemy zapraszać i po prostu współorganizować, więc jesteśmy otwarci, ale ta fizyczna otwartość na pewno w tym nie jesteśmy spójni z ideą Centrum Handlowego, że będziemy od rana do wieczora tam, bo będziemy po prostu pracować nad konkretnymi projektami i wystawami.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: I o tych projektach i artystycznych działaniach Otwartej Papierni z pewnością w Radiu Złote Przeboje jeszcze usłyszycie. Gorąco zachęcam Was do śledzenia mediów społecznościowych Otwartej Papierni. Tam zasięgniecie na pewno więcej szczegółów. A o tym nowym rozdziale w historii Otwartej Papierni opowiadali Maciej Pierzchała i Małgorzata Osiej-Gadzina. Teraz fotograficzno-historyczny wątek w naszym magazynie. Rozmawiać będziemy bowiem o działalności Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego, a dokładniej o konkursie fotograficznym Jeleniogórzanie, który co roku organizowany jest właśnie przez tą grupę. Jelenia Góra i Jeleniogórzanie, tak brzmi pełna nazwa. O szczegółach więcej prezes JTF-u Tadeusz Biłozor.
2: Ciekawostki o Jeleniej Górze.
6: Jelenia Góra jest bardzo ładnym i fotograficznym miastem. Wszystko, co jest, ulice, parki, miasta, budynki, wszystko, co sobie życzy. Najczęściej jest fotografowany plac ratuszowy, ale to nie na tym się kończy Jelenia Góra, bo mamy w Jeleniej Górze jako Sobieszów, mamy Górzyniec, Maciejową, prawda? Jest wiele punktów w Jeleniej Górze, które można pójść i sfotografować. I bardzo chętnie to widzimy. Format zdjęć przesyłanych do nas drogą elektroniczną w formacie 30x45 centymetrów. My sami te zdjęcia później wydrukujemy, ocenimy. Nie jako my, jako JTF nie oceniamy, tylko mamy jurorów, już artystów, fotografików. Głównym przewodniczącą właściwie teraz konkursu jurorów Jeleniogórzanie była pani prezes Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, pani Małgosia Dołowska. Także staramy się jurorów ściągać najlepszych z Polski. Także oceniane są obiektywnie. Nikt nie wie, które, jakie, które zdjęcie jest, czyje. Tutaj nie odgrywa ani nazwisko, ani nic, bo jurorzy po prostu nie znają tych autorów tych zdjęć.
1: Czyli mamy pewność, że werdykt będzie sprawiedliwy. Wszystkim chyba chodzi o to więc, żeby piękno miasta i ten niezwykły klimat uchwycić w kadrze chyba.
6: Tak, chodzi o to, żeby to... Są imprezy różne, jest Jelenia Góra, spotkania teatralne są różne mecze, zawody, także jest naprawdę dużo rzeczy, które można sfotografować.
1: To jest kilkadziesiąt lat historii nie tylko waszej działalności, ale samego konkursu. Pytanie, jak więc jest z zainteresowaniem? Czy jest dużo nadsyłanych prac? Bo mam wrażenie, że jednak to jest miejsce, w którym tych miłośników fotografii nie brakuje, że dużo osób w Karkonoszach tą fotografią się interesuje.
6: Tak jak powiedziałem, przetrzepało nas troszeczkę ta pandemia. Do pandemii mieliśmy dużo większą frekwencję, bo pandemii troszeczkę to siadło. Ale tak w granicach 30-40 uczestników to jest prawie co rok. Także porównując podobny konkurs, jaki organizowali Czesi, jako w czeskim raju, bo my z Czechami współpracowaliśmy, to oni jako czeski raj, to był konkurs wtedy międzynarodowy, mieli mniej uczestników. Trzeba też tutaj nadmienić, że wszyscy znani fotograficy jeleniogórscy, tacy jak Ewa Andrzejewska, Wojtek Zawadzki, Piotr Komorowski, Jasiu Kotlerski, Kaziu Pichlak, to są wszyscy koledzy, którzy wyszli jako fotograficy, wyszli z Jeleniej Góry i jako z naszego towarzystwa, byli członkami naszego stowarzyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Do udziału w tym fotograficznym plebiscycie organizowanym przez Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne zachęcał Tadeusz Biłozor. Konkurs Jelenia Góra i Jeleniogórzanie odbywa się co roku. Warto śledzić informacje w internecie na temat tej najbliższej edycji. No a przed nami ostatni temat i kolejna lekcja historii w postaci rozmowy na temat niezwykle ciekawej książki, której autorką jest Stefania Żelazko. Mowa tutaj o książce pod tytułem Jeleniogórskie Szkoły Koronki Igłowej.
2: Ciekawa książka.
1: Będziemy zachęcać Państwa do tego, żeby tę historię poznać, bo okazuje się, że te często niepozorne, haftowane, drobne, czasem większe materiały są prawdziwymi dziełami sztuki, nie tylko w kontekście ich walorów artystycznych, ale także ze względu na to, że swoje kosztują i dziś z perspektywy czasu to przedmioty bardzo cenne. I te przedmioty możemy poznać zarówno jeśli chodzi o ich historię, jak i je obejrzeć. No ale wszystko chyba skupia się wokół jednego najważniejszego słowa, czyli jeleniogórskie szkoły koronki głowej. Mam wrażenie, że mamy kilka takich dziedzin, którymi w Karkonoszach możemy się pochwalić. Szkoła artystyczna to jest jedna z tych pierwszych rzeczy, która jeśli chodzi o sztukę może nam przyjść na myśl, no ale okazuje się, że nie tylko, że koronką także nasz region słynie.
7: To prawda. Koronka była bardzo ważna i należy koronka Igłowa szczególnie do 7 cudów świata. Mówi się jeleniogórskie szkoły, było ich kilka. Od 1855 roku szkoły Wekselmana, Jakuba, później Bernarda, a największe szkoły Metznera, Bernharda Metznera i jego żony, potem szkoły Dobenek, Bart Dobenek i księżnej Daisy i szkoły bardzo ważne w Kowarach Hoppe Weinhold, Hoppe Siegert. Proszę Państwa, jeleniogórskie to nie znaczy, że tylko w Jeleniej Górze. W Jeleniej Górze były centrale, czyli te miejsca, gdzie składano elementy koronki igłowej. A hafciarki czy szkoły zakładano prawie we wszystkich miejscowościach w Karkonoszach. To nie tylko dawało zajęcie kobietom, ale też wzbogacało budżet. One stanowiły wsparcie socjalne dla ludzi na tym terenie, bo w Karkonoszach kobiety nie mogły pracować w fabrykach, w papieru, szkła, musiały zajmować się domem i dziećmi, a przy okazji mogły wytwarzać te koronki. I tak, tak powstała moja książka. I książka oparta na faktach, oparta na szeroko zakrojonych badaniach archiwalnych, przytacza tysiące nazwisk, bo do czasu mojej książki, wydania mojej książki, wszystko w źródłach niemieckich, w artykułach czy książkach niemieckich czy polskich pływało, a były szkoły, ale nie wiadomo, gdzie one istniały, kto do nich należał, a prawdopodobnie tak czy inaczej nauczycielki z Wiednia czy z Czech. Nieprawda. Nauczycielki Wechselmann, handlarz koronek z Berlina, za porozumieniem z rządem pruskim, po prostu sprowadził z Belgii, z Flandrii. Ale jedna pochodziła z Głogowa, Berta Weinhold, Berta Wegner. Ponieważ w Głogowie istniały włoskie szkoły koronki w XVIII wieku i pod koniec jeszcze były tradycje bardzo żywe, więc pewnie tam obie siostry Wegner nauczyły się tej sztuki. I później pracowały najpierw u Wechselmana, a potem założyły znakomitą szkołę koronki Hoppe Weinhold w Kowarach. Koronki są ozdobą stroju, a są wystawne, wytworne, no i są elementem bogactwa, pokazania, że ktoś, osoba nosząca koronki, którą było stać, ma pieniądze i może sobie na nie pozwolić. Śląskie elegantki najpierw nie chciały kupować śląskich koronek, tylko wolały francuskie. No więc co robili projektanci, co robili wytwórcy jeleniogórscy? Wysyłali do Francji, potem sprowadzali i za większe pieniądze śląskie koronki sprzedawali jako francuskie. Koronki te igłowe wszędzie budziły podziw, na wystawach światowych, na wystawach rzemiosła. W Brukseli dostawały medale złote, srebrne, w zasadzie zawsze były nagrodzone. Na wystawie Brukseli w 1900 roku Metzner zdobył złoty medal i piszą źródła brukselskie, że były lepsze od brukselskich, a to już o czymś świadczy. Ożywione były to kontakty z Burano. Burano to wyspa koło Wenecji, gdzie kwitła szkoła sztuka koronkarska. To dowodzą akta i materiały źródłowe, gdzie i z Wrocławia władze wrocławskie sprowadzały modele koronek albo najnowsze projekty celem kopiowania dla Metznera. Powiem może troszeczkę o pieniądzach. Więc Metzner, najlepszy projektant, najlepszy producent, miał utarg roczny 80 tysięcy Reichsmark, czyli złotych marek. Koronczarka wykwalifikowana zarabiała 450 marek rocznie. Możecie sobie Państwo wyobrazić, jakie to były pieniądze.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Miałem zapytać właśnie, czy możemy pokusić się o stwierdzenie, że to kiedyś był taki gospodarczy filar, no bo dzisiaj się o tym nie mówi, ale biorąc pod uwagę te kwoty, to chyba jednak można się o to pokusić.
7: Oczywiście, bo to po prostu no, stanowiło budżet. Stanowiło i wsparcie budżetu domowego, no i bogactwo w terenie, bo wcześniej, no, szczególnie w Karkonoszach, to była bieda. Przecież było bezrobocie, głód. A tu był dodatkowy zarobek. Chusta, na przykład naramienna haftu białego i koronki igłowej, kosztowała 3000. Kto to mógł sobie pozwolić? Tylko bogaci ludzie. Chusteczka, tak zwana chusteczka do nosa, bo tego ona była dawana na urodziny albo na ślub, kosztowała 20, 40, 60 marek. Wstawki, kołnierzyki, no rozmaite rzeczy wytwarzano, bluzy, koszule, beciki, co kto chciał, mankiety. No, wachlarze to już były modne, więc w dużej mierze wytwarzano i projektanci byli różni, nie tylko z Kotliny Jeleniogórskiej, to byli architekci, to byli malarze z Berlina, z Drezna, z Wiednia, z Wrocławia. Kobiety nie mogły studiować, ale za zgodą i interwencją cesarzowej Margarete Siegert mogła studiować w Berlinie i we Wrocławiu. Więc jaka ranga, a dla wsparcia koronek zaangażowały się, dla wsparcia tej sztuki koronkarskiej zaangażowały się elity europejskie, nie tylko śląskie, ale wszyscy architekci, prawnicy, kompozytorzy, no wszyscy, którzy coś znaczyli w naszym regionie, zaangażowali się, aby wspierać koronki. Oczywiście damy dworu, cesarzowa, księżna Reuss, księżna Meiningen, księżna von Reden, organizowały bazary, gdzie sprzedawano te wyroby jeleniogórskie, aby mieć pieniądze na opłacanie pracy koronczarek i na szkolenie, bo dziewczynki, które przyjmowano do szkół, a już jak było 8 osób, to była szkoła koronczarska. Nauka trwała 6 miesięcy. No i później miały dodatkowe źródło zarobku, ale najpierw trzeba było opłacać ich pracę, opłacać ich naukę, a niektóre bardzo zdolne uczono bezpłatnie.
1: Samo to, że istniało tyle tych szkół, świadczy o tym, że no był to złoty okres, a mnie tak technologicznie zastanawia, jak to działało, ponieważ no dzisiaj, kiedy patrzymy na te zdobne tkaniny, oczywiście piękne, one cieszą oko, mimo upływu czasu, no ale nie zastanawiamy się nad kulisami ich powstawania zazwyczaj. No a tu okazuje się, że to nie tylko dzieło rąk, ale także projekt, to jest całe przedsięwzięcie wymagające zaplanowania.
7: Oczywiście i oprócz koronki igłowej uprawiano także koronkę kołkową, sztukę koronki kołkowej i filetu. W szkole księżnej Daisy od 1916 roku pani Kupferman uczyła sztuki filetu. To była taka wyrafinowana, wiązana ręcznie kratka i potem naszywane wzory, przeciągane wzory jedwabiem albo nicią. I z tego robiono firany, robiono obrusy. Malarze berlińscy wyrafinowane projekty tworzyli dla Hoppe Siegert. Były no, niesamowite. Ja to znam tylko ze zdjęć. W książce przedstawiam. Książka liczy ponad 200 stron A4, formatu A4 i jest mnóstwo projektów. Dotarłam do materiałów archiwalnych, do zdjęć, do manuskryptów z 1860 roku, a więc tak jak powstała, wcześniej powstała fotografia i od razu fotografie w sepi na złocie i rysowniku przedstawiają i całą szkołę, jak było, i te malutkie dziewczynki, oświetlenie gazowe, i te poduszki, jak prowadziło się szkołę, jak uczono tego haftu. Dużym źródłem dla mnie, olbrzymim takim zasobem wiedzy był katalog z wystawy rzemiosła z Jeleniej Góry 1883. Tam są nie tylko wyszczególnione kto, co, ale są artykuły. I nie tylko o koronce, są artykuły też o szkle, o dywanach, o wyrobie dywanów i jak się tworzy, jak się etapy tworzenia koronki igłowej. Ja to opisuję i pokazuję ilustracje w książce, ale też bazowano na książkach Teresy Dilmont. To była encyklopedia z końca XIX wieku, pierwsza, która uczy szyła haftu, różnego rodzaju haftu. Pokazuję w mojej książce też haft, który się wykształcił w Szklarskiej Porębie, gdzie córka profesora Gerlacha, no, znakomitego malarza szkła, który uczył się i w Berlinie, i w Dreźnie, studiował na Akademii w Berlinie i w Dreźnie, Klara Gerlach, uczyła koronki tak zwanej Sol, słoneczko. Czy w Zachełmiu powstała grupa, gdzie preferowano haft krzyżykowy i uczyli dwaj bracia, Albert i Bernard Wilm. Bernard był w pewnym okresie projektantem i pracował w Berlinie, projektantem w strojów, a Albert to był ten, który wynalazł dur aluminium i po zakończeniu kariery osiadł w Zachełmiu i obaj bracia i żona uczyli dziewcząt koronki haftu krzyżykowego.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A to tylko wycinek tej fascynującej historii. Więcej szczegółów poznacie sięgając po książkę, o której dziś w Radiu Złota Przeboje rozmawialiśmy. Naszym gościem była Stefania Żelazko, autorka książki Jeleniogórskie Szkoły Koronki i Głowy. I tym tematem kończymy dzisiejszy odcinek naszego magazynu. Ja nazywam się Igor Kociubiński. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już jutro po 21:00.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Jeszcze

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.